0: nagrań, które wywarły ogromny wpływ na karierę Claptona. Clapton kupił sobie taką gitarę i wystąpił z nią w 1986 roku podczas wspólnego koncertu z Chuckiem Berrym. To był koncert zorganizowany z okazji 60. urodzin Berrego. Ten koncert został sfilmowany, nosił ten film tytuł Hail, Hail, Rock and Roll. Pochodzą z niego również ścieżki dźwiękowe utrwalone na płytach. Clapton wyznaje, że kupił tę gitarę specjalnie, żeby zaimponować Chuckowi Berremu, czy też może raczej, żeby okazać mu swój szacunek. No i kiedy wszedł na scenę, wspólnie z Berrym eksponował ten instrument, ale okazało się, że Chuck Berry w ogóle nie zwrócił na ten instrument uwagi. Ale przede wszystkim zagrali. Zagrali właśnie tak. Wee Wee Hours, Chuck Berry i Eric Clapton.
1: When it comes to singing the blues, he sings the blues. Ladies and gentlemen, Wee Wee Hours.

następną gitarą, która jest bohaterką albumu z gitarami Ericka Claptona, jest Fender Stratocaster z 1958 roku, zwany przez fanów tego instrumenta Mary Kay Fender. Mary Kay i jej trio uchodzili w latach 50. za kobiecy synonim rock'n'rolla i tej ery. I właśnie Mary Kay grała na białym Fenderze Stratocasterze, który wzbudzał powszechny zachwyt. Clapton bardzo poszukiwał takiego instrumentu, no ale znalazł go dosyć późno, bo dopiero w latach 80. I wykorzystał tenże właśnie instrument, wspomniany Fender z 1958 roku, tak zwany Mary Kay Fender, podczas pracy nad albumem Pilgrim. Ta gitara zabrzmiała także i w tym nagraniu, Going Down Slow.

Kolejna gitarowa przyjaciółka Ericka Claptona to Gibson z 1964 roku, Gibson ES-335-TDC. Ta gitara zabrzmiała na wielu płytach, na Goodbye Creamów, na Blind Faith, na płytach solowych Claptona, No Reason to Cry, Another Ticket, Journeyman, From the Cradle, ale tak naprawdę po raz pierwszy słychać ją na płycie z 1964 roku, czyli na albumie Five Live Yardbirds. To właśnie w tym roku, 1964, Clapton kupił sobie tę gitarę. Oto Five Live Yardbirds i Good Morning, Little Schoolgirl.

Kolejna gitara to też jest Gibson. To jest gitara, którą Clapton kupił sobie w 1965 roku w sklepie muzycznym na Charing Cross Road w Londynie, a poszukiwał jej tego typu dlatego, że oczarował go Freddie King, który grał właśnie na tym instrumencie, nieco starszym, bo z 1954 roku, no a wiadomo, że przecież właśnie Freddie King był jednym z wzorców wczesnego Claptona. Ten instrument zabrzmiał także podczas słynnej sesji nagraniowej Erika Claptona z Johnem Mayallem i The Blues Breakers. Bardzo lubił ten instrument i przeżył ogromnie to, że podczas jednej z prób grupy Cream w 1966 roku ta gitara została skradziona. No ale dźwięki się zachowały. Zachowały się właśnie na płycie John Mayall Blues Breakers with Eric Clapton. A tak zabrzmiała ta gitara w nagraniu Hideaway.

są dwie najsłynniejsze gitary, które rozbrzmiewały na koncertach i nagraniach Claptona. Jedna to słynna Blackie, a druga równie słynna Brownie. No i teraz kolej właśnie na tę Brownie, bo to tak naprawdę był pierwszy Fender Stratocaster, który Clapton kupił na własność. To był model z 1956 roku. Dzisiejsza wartość tych właśnie modeli waha się między 80 a 100 tysięcy dolarów. Natomiast na aukcji, o której wspomniałem na początku audycji, Brownie osiągnęła wartość 450 tysięcy dolarów. I wtedy był to rekord, jeśli chodzi o wartość gitary sprzedanej na aukcji. Rok 1999. Brownie stała się jedną z najważniejszych gitar Claptona. Została wykorzystana także podczas słynnej sesji do albumu Layla and Other Assorted Love Songs w 1970 roku. Zabrzmiała także i w tym nagraniu. Key to the Highway.

0: Thank you.
1: Przyszła kolejna gitara akustyczną. To gitara Martin z 1966 roku, numery 00028/45. Ta gitara na aukcji Christie w 2004 roku została sprzedana za $186,700, a kupił ją Clapton w 1970 roku, kiedy jeździł po Stanach Zjednoczonych z Derek and the Dominos i po występie w telewizyjnym show Johnny'ego Casha w Nashville kupił ją tego samego dnia, kiedy nabył słynną Blackie. Ten Martin zabrzmiał pięknie na albumie 461 Ocean Boulevard, z którego pochodzi także i to nagranie Walking Down the Road.

Kolejny Fender Stratocaster być może nie jest tym najsłynniejszym, ale niewątpliwie to jest najwcześniejszy Fender, jaki był w posiadaniu Claptona, bo to jest gitara z 1954 roku, sprzedana na aukcji Christie w 1999 roku za 190 tysięcy. Wykorzystał ją Clapton podczas swoich tournée po Japonii, także wtedy, kiedy grał w Polsce w sali kongresowej i w Spodku. A my posłuchamy, jak zabrzmiał ten Fender podczas słynnego koncertu dobroczynnego, z którego dochód był przeznaczony na ARMS. A ARMS to jest skrót od Action and Research into Multiple Sclerosis, czyli na akcję skierowaną na pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane. W 1983 roku odbył się w Royal Albert Hall w Londynie koncert na rzecz pomocy osobom właśnie skazanym na tę chorobę. Wśród zaprzyjaźnionych muzyków cierpiał na nią również były basista Small Faces i Faces, czyli Ronnie Lane. Ten koncert zgromadził wówczas niesłychanie zupełnie doborowe grono wykonawców, a byli to Bill Wyman na basie, na perkusji Charlie Watts, Kenny Jones i Simon Phillips, na gitarze Jimmy Page, na innej gitarze, a także na klawiszach i trochę śpiewał Andy Fairweather Low, na klawiszach Chris Stainton i Tony Hymes. Producentem całości był Glyn Jones, wokalnie dokładał się także Ronnie Lane, no i był jeszcze Steve Winwood, który grał na klawiszach, na mandolinie, no i śpiewał. Poza nimi jeszcze były dwie gitary, czyli Clapton i Jeff Beck. I tak naprawdę był to pierwszy od chwili rozpadu Yardbirdsów moment, kiedy wszyscy trzej gitarzyści tego zespołu wystąpili razem na scenie. Jakość nagrania słaba, ale historyczna wartość niewątpliwa. Posłuchajmy, jak zabrzmiała Leila zagrana na trzy gitary: Claptona, Jimmy'ego Page'a i Jeffa Becka.

Najbardziej znaną akustyczną gitarą, na której grywał i grywa Clapton, jest Martin. Ale w 1969 roku został Clapton obdarowany inną akustyczną gitarą, wyprodukowaną przez zakład lutniczy Tonego Zematisa. To była 12-strunowa gitara, którą Clapton ochrzcił jako Ivan the Terrible, czyli okropny Iwan. Tę gitarę usłyszeć można na nagraniach grupy Blind Faith, ale najsłynniejszy jej występ miał miejsce wtedy, kiedy Clapton był w studiu z George'em Harrisonem i kiedy nagrali My Sweet Lord.

Być może powrócę jeszcze w którejś z kolejnych audycji Pierwszy Odcień Bluesa do owych opowieści o gitarach Claptona, bo tych opowieści jest mnóstwo i towarzyszą im różne ciekawostki. A to jubileuszowe wydanie, urodzinowe, zakończymy brzmieniem dosyć nowego, jak na te warunki, Fendera Stratocastera, bo ta gitara pochodzi z 2004 roku i została estetycznie bardzo obudowana przez amerykańskiego twórcę graffiti, znanego wśród plastyków, a także muzyków, to był John Crash Mathers. I właśnie w 2001 roku John Mathers dał Ericowi w prezencie taką gitarę, którą opatrzył własnymi fantazyjnymi malunkami. Ta gitara była jedną z podstawowych gitar Claptona na początku lat 2000 i bardzo pięknie zabrzmiała także podczas Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival w 2004 roku. Posłuchajmy zatem, jak brzmi Fender Crash Model z koncertu na Crossroads Guitar Festival. Poza Ericiem Claptonem w tym nagraniu usłyszymy Buddy'ego Guya, B.B. Kinga i Jimmy'ego Vaughana. To było jubileuszowe, okolicznościowe wydanie audycji Pierwszy Odcień Bluesa z okazji 78. urodzin Erica Claptona. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: רדיו באובאב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: to nie jest niesamowite, że pierwszy kawałek, który wszedł na listy przebojów o tematyce alkoholowej, został wykonany przez kobietę, a teraz, kiedy szukaliśmy utworów do audycji, okazało się, że kobiety o alkoholu bardzo mało śpiewają.
1: Aktualnie w dzisiejszych czasach faktycznie myślę, że ciężko byłoby znaleźć, chociaż takie piosenki są, istnieją. My natomiast skupiamy się raczej na tych niezobowiązujących i w sposób niezobowiązujący mówiących o alkoholu właśnie.
0: Po prostu postanowiliśmy, że nie będzie picia na smutno, choć będzie też wyjątek od tego. Ale generalnie stawiamy raczej na picie w dobrym, pozytywnym towarzystwie.
1: I o takim właśnie spożywaniu whisky śpiewa Eric Sardinas w piosence noszącej tytuł Down to Whiskey.

A skoro już jesteśmy przy whisky, to swojego czasu zespół The Doors nagrał numer Alabama Song, czyli inaczej Whisky Bar, w którym to właśnie podmiot liryczny śpiewa o tym, że jeżeli natychmiast bohaterowie tego utworu nie odnajdą baru z whisky, wówczas nie przetrwają. Pada tam wręcz sformułowanie: powiadam wam, że umrzemy niechybnie, jeżeli nie znajdą tego baru z whisky.

0: Czy udało im się znaleźć ten bar, czy nie dotarli?
1: Myślę, że tak, ale to też pokazuje, że czasem człowiek ma takie duże parcie, że musi, bo inaczej się udusi.
0: A czasami te potrzeby są tak duże, że człowiek nie zauważa momentu, w którym już te potrzeby zostały spełnione i wtedy jest po prostu za wiele. Dlatego też proponuję piosenkę Markusa Kinga Too Much Whiskey.

Podczas wybierania utworów do tej audycji nagle uświadomiłem sobie, że bardzo, ale to bardzo dawno nie było u nas Screaming Jay'a, a Screaming Jay, jak mało kto pisał o używkach, mało tego, używkach czasami wykonanych z aligatora. Dlatego też Screaming Jay Hawkins i Alligator Wine.

take the left eye.

blood in the street.

Alligator wife. A teraz wracamy do naszych knajpek, ale nie takich pierwszych, lepszych z brzegu, ale takich ze wschodnimi barmankami, do których człowiek czasem wchodzi z zamiarem posiedzenia chwilę i grzecznego powrotu do domu, a tutaj sprawy toczą się zupełnie inaczej. Ponownie w naszej audycji Łona i Weber, tym razem w utworze Stop Nadiu.

0: i asertywności złoża tak nikłe, że nie ogarniesz. Więc to ostrożnie letę pół litra, bo to się zwykle kończy marnie.
1: Осторожно, двери закрываются.

0: но я не понимаю их язык.
1: Było wino, była whisky, była wódka, natomiast dotychczas nie pojawił się jeszcze mój ulubiony alkohol, czyli rum, a w dodatku rum z kolą, choć to niekoniecznie. I o takim zestawieniu zaśpiewają dla nas The Andrews Sisters, a piosenka nosi tytuł Rum and Coca-Cola.

0: Ja też bardzo lubię rum z kolą, muszę powiedzieć. A teraz będzie utwór, w którym nie pada żadna nazwa alkoholu, nie pada nawet słowo alkohol, ale moim zdaniem to jest ewidentnie numer o piciu. O takim piciu, że się po prostu już kręci w głowie, a utwór wykonuje zespół o chyba najlepszej nazwie w historii, czyli Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch. Nie pomyliłam?
1: Chyba nie, ale w jakim filmie pojawiła się ta piosenka?
0: Oczywiście w Death Proof Quentina Tarantino, a utwór nosi tytuł Hold Tight.

0: przy takiej jeździe faktycznie należy się mocno trzymać. Mieszanie alkoholi przez niektórych uważane jest za dosyć spore wyzwanie i...
1: Na przykład przeze mnie, bo mnie to się zawsze źle kończy.
0: Spore wyzwanie i czasami całkiem niezły eksperyment. Doskonale najwidoczniej zdawał sobie z tego sprawę John Lee Hooker, który zaśpiewa teraz piosenkę noszącą tytuł One Bourbon, One Scotch, One Beer.

No właśnie, jak człowiek tak pomiesza bardzo i spożyje za dużo tych trunków, to czasem nawet nie pamięta, co tam się działo. Dochodzi do takiej przykrej sytuacji, którą pięknie opisał w swojej piosence Billy Joel w utworze Big Shot, kiedy to bohaterka wypiła za dużo, bo chciała być taka do przodu i potem w ogóle nawet nie pamiętała, co się wydarzyło.

Jeżeli już mówimy o KAC-u, to Świetliki, krakowska formacja, nagrała kiedyś taki utwór, który doskonale oddaje ten stan. Gościnnie w tym utworze usłyszycie Państwo głos Bogusława Lindy. Delikatnienie.

kacu. To taki stan, kiedy byle reklama zmusza do płaczu.

i słońce chodzi jak mokra pszczoła po różnych przedmiotach, telewizorach, szafach, okładkach płyt, książkach. Okno otwarte, oto płaczliwie na

0: płaczesz na reklamach, jak jesteś na Kacu Sosnowski?
1: Na Kacu raczej nie spoglądam w niebieski ekran, ale na reklamach faktycznie zdarza mi się płakać i wzruszać w chwilach, kiedy jestem bardzo, bardzo zmęczony. Wtedy każda pielucha jest w stanie wyprowadzić mnie z równowagi.
0: I proszek do prania.
1: Proszki do prania raczej mniej, ale różnego rodzaju wyroby czekoladopodobne jak najbardziej są w stanie wprawić mnie w stan osłupienia.
0: A teraz będzie moje odkrycie, czyli numer, którego prawie nigdzie już nie można posłuchać. I jest to utwór Marka Dyjaka. Piękna filmowa historia. Polecam wsłuchać się w tekst. Utwór nosi tytuł...
2: Melanż, taki mego autorstwa.

Alomen! Ochroniarz mnie do drzwi, a kelner pod barek, krzycząc Marek, chowa mój zegarek.

0: To był ten wyjątek w kwestii picia na smutno.
1: I tu muszę Państwa niestety ostrzec, gdyż nie był to jedyny wyjątek od naszej dzisiejszej reguły. Teraz będzie kolejny i no mam wrażenie jeszcze mocniejszy. Mike Patton wraz z grupą Faith No More śpiewa w piosence RV. Na samym końcu takie stwierdzenie. I wtedy powiem moim dzieciom to, co mój ojciec powiedział pewnego dnia do mnie. Nigdy nic w życiu nie osiągniesz.
0: Koszmar.

0: first time I ever talk to my kids. I just tell them what my daddy told me. You ain't never gonna amount to nothing.
1: No, sytuacja wprawdzie nieciekawa, ale muzyczka wesoła.
2: A wracając do trochę pogodniejszych klimatów, bo nie moglibyśmy w takim tonie skończyć, proszę Państwa, to jest zupełnie nie w naszym stylu, ale za to teraz będzie taki klimat. Wyobraźmy sobie Sopot, plaża, nikogo nie ma, tylko ekipa przyjaciół, bardzo mocno już pod wpływem procentów. Mamy 5 rano i zespół Raz, Dwa, Trzy, który wykonuje właśnie taki utwór Sopot, 5 rano.
1: Tym optymistycznym akcentem, optymistycznym, prawda?
2: No bardzo, to jest takie ululanie do snu.
1: Mam nadzieję, że zespół Raz, Dwa, Trzy ukołysze Państwa do snu. My tymczasem dziękujemy za wysłuchanie tej audycji i zapraszamy na kolejną, o ile niebo nie spadnie nam na głowy. Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali
2: Górecka
1: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: czyli Górecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: To było 30 sierpnia 1981 roku. We Wrocławiu odbywał się festiwal Rock na Wyspie. Wśród wykonawców tego festiwalu znalazł się także katowicki zespół Kwadrat. Nazwa zespołu wzięła się po prostu od nazwy klubu, w którym w Katowicach zespół próbował i czasami nawet coś nagrywał. Ten koncert został utrwalony w sposób, jak na dzisiejsze czasy, urągający wszelkim zasadom profesjonalnej fonografii, bo były to dwa mikrofony i magnetofon szpulowy marki Dama Peak. Dodatkowo jeszcze prędkość taśmy na tym cudzie techniki wynosiła tylko 9,5 cm na sekundę. Nic więc dziwnego, że nagranie nie jest specjalnie technicznie doskonałe, natomiast ma niesłychany walor historyczny, bo nie dość, że to jedno z nielicznych nagrań zespołu Kwadrat, to jest to jedno z nielicznych nagrań z wczesnego okresu działalności Michała Giera Giercuszkiewicza. 27 lipca 2020 roku Gier pożegnał się ze światem, z przyjaciółmi i z bębnieniem. Pożegnał się otoczony przyjaciółmi. Nie w tym sensie takim, że trzymali go za rączkę, ale w tym sensie, że dbali o to, żeby jego muzyka pozostała z nami na zawsze. W tym roku dokonano wielu nagrań i poszukiwań nagrań archiwalnych, które ostatecznie zostały zebrane na dwóch płytach kompaktowych, a te płyty zostały wydane przez Metal Mind w bardzo estetycznym zbiorze zatytułowanym Wolność. I właśnie z tego wydawnictwa słuchać będziemy nagrań Michała Giercuszkiewicza. To było nagranie z 1981 roku, a teraz pora, byśmy przenieśli się do hali parkowej w Katowicach, gdzie w 1984 roku odbywała się impreza pod tytułem Leszek Winder Super Session. Leszek zgromadził wówczas mnóstwo znakomitości, wśród nich także zespół Jam. Był to czas, w którym bębnił w Jamie właśnie Michał Gier Giercuszkiewicz. Posłuchajmy koncertowej wersji Czerwony jak cegła z tego właśnie koncertu.
1: Jam, prosimy Jam na estradę.
2: Michał Giercuszkiewicz na perkusji.
3: Czerwony jak cegła.

tej audycji nie będziemy się zajmować poza muzycznymi aspektami życia Giera. Nie będziemy też specjalnie poświęcać dużo miejsca jego toksycznej przyjaźni z Ryśkiem Riddlem. Raczej zajmiemy się śledzeniem jego współpracy z różnymi, ale jakże związanymi ze Śląskiem artystami i zespołami. A umożliwia nam to właśnie śledzenie płyty zatytułowanej Wolność. W 1992 roku w Teatrze Wyspiańskiego w Katowicach wystawiono widowisko zatytułowane Zielony Śląsk. W warstwie muzycznej ważną rolę spełniali śląscy muzycy. Wśród nich był także Michał Giercuszkiewicz. Oto nagranie zatytułowane właśnie Zielony Śląsk, a wykonawcy tego nagrania to właśnie Michał Gier, to Władek Kieniorski na saksofonie, to Józef Skrzek, który gra na mogu i śpiewa, oraz Jerzy Kawa-Kawalec, gitara basowa.

XXI wiek wypełniał Michał Giercuszkiewicz gospodarzeniem na swojej tratwie i współpracą z przyjaciółmi muzycznymi. Najczęściej bywali to przyjaciele z kręgu Bezdomnych Psów albo Śląskiej Grupy Bluesowej. I nagranie ze Śląską Grupą Bluesową z wokalistą Janem Kyksem Skrzekiem. Teraz wypełnimy następne 5 minut naszego programu. Do przyjaciela. Jan Kyks Skrzek i Śląska Grupa Bluesowa.

Ten przegląd nagrań Michała Giera-Giercuszkiewicza uwieczniony w albumie Wolność kończymy nagraniem zatytułowanym Nikt nie zna swej godziny. To śląska grupa bluesowa, to środowisko, które towarzyszyło Gierowi do ostatnich jego chwil. Śląska grupa bluesowa w składzie Michał Giercuszkiewicz perkusja, Krzysztof Głuch piano, Michał Kielak harmonijki, Mirek Rzepa gitara basowa, Agnieszka Łapka śpiew i Leszek Winder gitara. Nikt nie zna swej godziny.

Przenieśmy się teraz w inne miejsce, czas i klimat, by powspominać innego znakomitego muzyka.

ten oto sposób przenieśliśmy się do 1966 roku i do Wielkiej Brytanii. Właśnie w marcu 1966 roku ukazał się na rynku brytyjskim singiel zatytułowany If You Wanna Be Happy. Nie osiągnął większego sukcesu na listach przebojów, natomiast jest to istotne nagranie w dyskografii Petera Greena, ponieważ to była jego pierwsza oficjalna płytka, która ukazała się na oficjalnym rynku. Jego formacja nazywała się wówczas Peter B's Lunars i w składzie tego zespołu znalazł się także Mick Fleetwood. Ponieważ sukcesu nie było, Peter rozglądał się za innym zajęciem, a za nim rozglądał się sam John Mayall, wówczas uważany za figurę numer jeden w brytyjskim świecie bluesowym. I to właśnie na Petera Greena padł wybór Johna Mayalla i w ten oto sposób Peter Green zastąpił Erica Claptona w John Mayall's Blues Breakers.

Peter Green pożegnał się z tym światem 25 lipca 2020 roku. I aż wierzyć się nie chce, że tych kilkanaście miesięcy pod koniec 60. lat ubiegłego stulecia zostało wypełnione tak niezwykłą gitarową muzyką. I to sprawiło, że przez wielu słuchaczy, wielu fanów, Peter Green nadal uważany jest za jednego z najbardziej oryginalnych gitarzystów wszechczasów. Jego śpiewne, tajemnicze i bardzo indywidualne brzmienie wprowadziło ówczesną muzykę w zupełnie inny świat. Oczywiście Clapton nadal pozostawał tym najważniejszym, tym bogiem gitary, natomiast Peter Green był szamanem, był zupełnie osobny w świecie gitarowej muzyki bluesowej w Wielkiej Brytanii i chyba też na świecie. Jego współpraca z Mayerem trwała niespełna rok. Już wkrótce Peter Green miał się objawić jako jeden z współzałożycieli nowej formacji, ale nim to nastąpiło, nagrał jeszcze pod kuratelą Mayera taki oto fantastyczny blues. Alabama Blues.

to niezwykłe brzmienie i tę niezwykłą aurę bluesa, jaką tworzył swoją muzyką Peter Green, docenili także ówcześni, mówimy o końcu lat 60., wielcy amerykańscy bluesmeni. Wspaniałe płyty powstały we współpracy Eddie'ego Boyda i Otisa Spana, właśnie z zespołem Fleetwood Mac. No a poza nimi i ich niezwykłymi, oryginalnymi głosami, gitara Petera Greena określa fantastyczny klimat tych nagrań. Proszę teraz posłuchać dwóch rejestracji Petera Greena z Eddie Boydem w nagraniu Jazz the Blues i Otisem Spanem w utworze Temperature is Rising.

Peter Green doczekał się oczywiście tabunów naśladowców, bardziej i mniej udatnych. To bardzo dobra metoda dążenia do doskonałości. Ograniczę się do zaprezentowania dwóch nagrań muzyków, którzy korzystają z tradycji gitarowej Petera Greena i czynią to w sposób znakomity. Jako pierwszy zaprezentuję swoje greenowskie umiejętności Snowy White. To oczywiście kompozycja Petera Greena, Looking for Somebody.

Najdoskonalszym uczniem Petera Greena był i pewnie już pozostanie Gary Moore, który grywał na gitarze Petera Greena i osiągał bardzo podobne, bardzo zbliżone do oryginału brzmienie. Gary Moore zakończy nasze spotkanie z muzyką Michała Giera, Giercuszkiewicza i Petera Greena i będzie to znakomita interpretacja Jumping at Shadows. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: To nieporozumienie wynika z tego, że ja uważam inne aktywności fizyczne, jak na przykład taniec, również za świetny rodzaj fitnessu. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale ja uważam, że to jest dużo przyjemniejsze niż na przykład takie ciśnięcie, prawda, pompek.
1: No, ja nie miałem tutaj, szczerze mówiąc, na myśli pompek, ale przecież wiesz, że ja również lubię tańczyć, tym bardziej, że piosenki, które wybrałem do dzisiejszej audycji, nadają się zarówno do biegania, do pompek, jak i do tańca.
0: I w ten sposób płynnie przechodzimy do utworu zatytułowanego Uwaga, tańczyć! Autorstwa Cyrku de Riglasow, pod których manifestem podpisuje się rękami i nogami.

kolejnym utworem, jakim chciałbym zaproponować do różnych aktywności związanych z fitnessem, jest utwór Love Become Blow, który wykonywany jest przez dwa zespoły bardzo mocno dotknięte przez pandemię, czyli Blackstone Cherry i Monster Truck, i chłopaki postanowili zdalnie nagrać tę oto piosenkę.

0: To, co jest interesujące, to powołanie przez nich na potrzeby tego utworu zespołu, który nazywa się The Cherry Truck Band. Bardzo mi się to podoba, że zmiksowali swoje nazwy.
1: Ale oni są w ogóle niezwykle pomysłowi, dosyć sfrustrowani przez całą sytuację, ale nie poddają się, zachowują ducha walki, a mój ulubiony wokalista John Harvey, przynajmniej ulubiony z zespołu Monster Truck, bo wszyscy tam śpiewają, właśnie kończy nagrywanie solowego albumu, który, jak słyszałem, będzie bardzo, bardzo mocno bluesowy.
0: Ja, jeżeli chodzi o ten numer, to ewidentnie widzę tutaj stylistykę po prostu G.I. Jane, która się podciąga, robi pompki i w ogóle siłownia i tego typu historie.
1: Mówisz o tym kawałku?
0: Oczywiście.
1: To znaczy się, że wybór był trafny.
0: Trafny, ale po prostu to taki kolejny rodzaj aktywności. A teraz będzie jeszcze inny. Ja tutaj widzę taki delikatny aerobik, bardzo zmysłowy, nawet w kierunku jeszcze bardziej zmysłowych aktywności fizycznych. I jest to cover bardzo udany utworu Miss You z Stonesów w wykonaniu Carly Bruni, ale zmiksowany przez artystę, który nazywa się Aslow i już kiedyś gościł na naszej antenie.

Jeden z moich ulubionych zespołów mieszający muzykę jazzową z muzyką rockową i alternatywną, czyli Pink Floyd, wydał ostatnio płytę zatytułowaną Pianoforte Brutto Netto. Z tejże płyty pochodzi singiel zatytułowany Pink Sunrise. I tutaj nastąpi swego rodzaju autopromocja, właściwie promocja osoby mojej ulubionej absolutnie we wszechświecie Górecki. Otóż obraz do tej piosenki stworzyła obecna tutaj Góreczka. Pink Floyd w piosence Pink Sunrise.

Tutaj, ponieważ pracowałam nad tym teledyskiem, to mogę zdradzić, że Wojtek Mazolewski mówił mi, że ten utwór też jest przeznaczony do takich aktywności jak ten poprzedni. Kontynuując wątek klubowy, będzie nasza klubowa królowa polska, czyli Reniusis i jej płyta Magnes, która po wielu latach nieobecności wróciła w formie elektronicznej na Spotify, ku mojej uciesze. A jest to płyta bardzo ciekawie skonstruowana, bo ona cała jest jednym długim setem DJ-skim, więc utwory przechodzą jeden w drugi. Na tej właśnie płycie znalazł się jeden z najciekawszych w mojej opinii coverów, czyli utwór zespołu 2 plus 1 Ocalę Cię w wykonaniu właśnie Reniusis w totalnie klubowej, elektronicznej wersji. Namawiam do spalania poświątecznych kilogramów tańcząc, bo to jest o wiele przyjemniejsze niż jakieś tam siłownie.

Ponieważ nie posiadamy żadnej kablówki, ani nawet stacji telewizyjnej odbieranej w sposób naziemny, pozbawieni jesteśmy reklam, ale tu na szczęście z pomocą czasami przychodzi YouTube i reklamy, które możemy obejrzeć na YouTubie. I jedną z piosenek, którą usłyszałem w reklamie pewnego auta, pewnego samochodu, jest piosenka Go Head zespołu Rock Strong.

I to rzeczywiście jest utwór do biegania. A ja tymczasem jeszcze zaproponuję Państwu znowu bardzo taneczny utwór, ale do biegania też na pewno się nada. Utwór Harry'ego Stylesa, Treat People with Kindness. Teledysk do tego utworu pojawił się dosłownie 2 stycznia. Serdecznie go polecam, ponieważ wystąpiła w nim poza Harrym Stylesem i tłumem tancerzy Phoebe Waller-Bridge, którą po prostu uwielbiam. Scenarzystka, reżyserka i aktorka, znana przede wszystkim z serialu Fleabag, który już kiedyś Państwu polecałam. Treat people with kindness. Znakomite hasło na nowy rok.

I teraz będzie utwór taki motywujący, w mojej opinii, do poruszania się i do wykonywania ćwiczeń we własnym zakresie. Brittany Howard, Michael Kiwanuka i St. Francis Hotel w utworze 13th Century Metal.

A teraz utwór, który znalazłem podczas poszukiwania odpowiednich kawałków do dzisiejszej audycji. Nie wiem, czy ze mną się zgodzisz, ale jak dla mnie do biegania znakomity kawałek angielskiego wokalisty i gitarzysty Barnesa Courtneya zatytułowany Fire.

A ja znowu wracam. Trzecia audycja pod rząd, proszę Państwa, ale jakoś tak wyszło, że Celest w ostatnim dniu roku 2020 wydała singiel. No i jak żebym mogła go Państwu nie zaprezentować? Love is back.

No, jeżeli teraz zaprezentowałaś postać tak wspaniałej wokalistki, to ja odniosę się tutaj do absolutnej królowej, czyli Arety Franklin, która w 1967 roku nagrała piosenkę Otisa Reddinga. O wersji Arety sam Otis powiedział, że to już jest jej własna piosenka. Mądrze się tak tylko i wyłącznie dlatego, że aktualnie czytam Arety, biografię napisaną przez Davida Ritza, którą serdecznie polecam. Aretha Franklin i Respect.

0: muszę powiedzieć, że ten akurat utwór też świetnie się nadaje do maszerowania i nawet testowałam maszerując w dużej grupie.
1: Tymczasem przechodzimy do ostatniego utworu w naszej audycji. Mistrz Screaming Jay Hawkins w piosence Monkberry Moon Delight.
0: Przyznam, że znam utwory Screaming Jay'a, które bardziej pasują mi do fitness niż ten, ale jak Państwo wiecie, nigdy nie wtrącam się do wyborów Sosnowskiego.
1: Ja nie myślałem tutaj ani o tańcu, ani o bieganiu. Myślałem przede wszystkim o podciąganiu się na drążku.
0: I tym właśnie optymistycznym akcentem, jak zawsze, żegnamy się z Państwem i dziękujemy za to, że słuchacie, komentujecie. Jest nam bardzo miło.
1: Wszystkiego lepszego w nowym roku. Z dziką przyjemnością piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali
0: Górecka
1: i niespodziewanie Sosnowski. Do usłyszenia.

0: Reagan, Mumberry, Moon Delight. Why you look at me with seven brown eyes? W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Zligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Utwór zatytułowany Niby pa dib wykonał Javier Aminny de Frepoloez, czyli właśnie Fantastic Negrito. Jest, pochodzi z Oakland i swoją muzykę określa jako Black Roots Music for Everyone, czyli muzyka czarnych korzeni dla wszystkich. To nagranie Niby ba dib pochodzi z albumu White Jesus Black Problems. To jest utwór oparty na prawdziwej historii przodków Fantastic Negrito, bowiem jego przodkami była biała kobieta pracująca jako pokojówka i niewolnika czarnego mężczyzny. Oni stworzyli w XVIII-wiecznej Wirginii zakazany związek. No i ten utwór, tytuł tego utworu jest słowem wymyślonym, no, a treść przekazuje taką energię cielesnego przyciągania dwóch płci, a także takiego tańca pełnego nieposłuszeństwa. To jest własna kompozycja, oczywiście Fantastic Negrito. No a teraz przechodzimy do Watermelon Slima. Watermelon Slim naprawdę nazywa się William P. Omens III i był żołnierzem w Wietnamie, potem pracował na farmie, był zawodowym kierowcą ciężarówki i tak naprawdę jedyną rzeczą, która przyniosła mu jaki taki dochód, była uprawa arbuzów. No i stąd ten jego pseudonim, Watermelon Slim. Utwór, który Państwo usłyszą, nosi tytuł Wheelman i to jest Człowiek Kierownicy, no bo też to nawiązuje do jego przeszłości, przy czym Watermelon Slim nie opisuje tutaj życia truckera z perspektywy turysty, bo przecież zna to na wylot z własnych doświadczeń. Zmęczenie, przydrożne bary, no ale godność także ciężkiej pracy. Utwór ten pochodzi z albumu The Wheelman, rok 2007.

Prawdziwe nazwisko tego wykonawcy brzmi Andrew Heisler, ale już w dzieciństwie mamusia wołała na niego Pokey, czyli taki powolny czy guzdrała. No a kiedy już był dorosły, to dobrał sobie nazwisko Lafarge i w ten sposób istnieje teraz jako znany amerykański wykonawca Pokey Lafarge. Usłyszymy w jego wykonaniu Central Time. To jest utwór, który jest takim przyznaniem się, że on należy do środkowej części kraju, między elegancją wschodniego wybrzeża, a tym przysłowiowym już blichtrem słonecznej Kalifornii. No a on w St. Louis żyje w takim tempie, w jakim kiedyś jeszcze przed wielu, wielu laty żyli artyści, którzy tutaj tworzyli bluesa, ragtime, czy też przedwojenny jazz. Nagranie Central Time pochodzi z albumu Pokey Lafarge z 2013 roku.

Współczesne panie też od czasu do czasu ukrywają się pod pseudonimami. Lady Blackbird. Prawdziwe nazwisko tej damy brzmi Marley Monroe i przyjęła tę ksywkę po nagraniu własnej interpretacji słynnego utworu Blackbird z repertuaru Nina Simone. I od tego czasu no, porusza się sprawnie w krainie soul, gospel i blues. Niektórzy twierdzą, że to jest taka współczesna Grace Jones jazzu. Utwór, który usłyszymy, nosi tytuł Woman i został wydany w związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet. To jest taki manifest godności, samostanowienia i kobiecej siły. Utwór ten znalazł się na jej albumie zatytułowanym Black Acid Soul.

Tego artystę mieliśmy okazję poznać na przykład na festiwalu Jimmy Wave w Ostrowie Wielkopolskim. Mr. Sip, albo pod szerszą nazwą Mr. Sip, the Mississippi Blues Child. A prawdziwe nazwisko Castro Coleman. Urodził się w Macomb, stanie Mississippi. Zaczynał oczywiście jak wielu jemu współczesnych w muzyce gospel. No i to mu pozostało wtedy, kiedy już na dobre zakotwiczył w środowisku bluesowym. W tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa Mr. Sip zagra Sip Slide. No i to jest po prostu jego hymn na cześć ulubionego instrumentu, czyli gitary. No tutaj jest też podkreślenie znaczenia tej techniki, czyli techniki slide, której zawodzenie i charakterystyczne brzmienie przywołuje na myśl muzykę czarnego amerykańskiego południa. Nagranie to pochodzi z albumu wydanego przez Mr. Sipa w 2015 roku, Mississippi Blues Child. Zresztą ta płyta przyniosła wówczas Mr. Sipowi Blues Music Award za najlepszy debiut.

Teraz wystąpi Jason Bradley DeFord, znany jako Jelly Roll. No, bo już jako dziecko był dosyć pulchniutki i mamusia nazwała go po prostu Jelly Roll, tak jak to popularne amerykańskie ciastko takie zawinięte z galaretką w środku. No i ten pseudonim pozostał z nim także w dorosłym życiu. Zaczynał od rapera opowiadającego o więzieniu i uzależnieniach, no a z czasem przeobraził się w jednego z najważniejszych współczesnych wykonawców country rocka. Nie stroni też od nutek bluesowych. Jelly Roll wykonał utwór zatytułowany Need a Favor. To jego własna kompozycja pochodząca z albumu Whitsitt Chapel.

Hiszpańsko brzmiące, Alejandro José García nazwisko nosi urodzony w Austin, a obecnie znany jako Shaky Graves, artysta, który oscyluje pomiędzy bluesem, folkiem, country i po prostu Amerykaną. Wykona utwór zatytułowany I Once Was an Ocean, Kiedyś byłem oceanem. To jest pieśń bez słów, która opowiada o surowym, pustynnym krajobrazie Teksasu, a konkretnie rejonu Big Bend, który miliony lat temu był dnem płytkiego oceanu. Stąd właśnie tytuł. I once was an ocean. Kiedyś byłem oceanem. To nagranie pochodzi z albumu Fondness Etc. z 2026 roku.

To jeden z najpopularniejszych obecnie wykonawców z Nowego Orleanu. Troy Andrews, znany jako Trombone Shorty, wychowywany w nowoorleańskiej dzielnicy Treme i dzięki serialowi poświęconemu właśnie klimatowi tej dzielnicy, Trombone Shorty stał się słynny na całym świecie. Już jako kilkuletni chłopczyk maszerował w słynnych nowoorleańskich pochodach z olbrzymim puzonem, z większym od siebie. No i stąd ta jego ksywka, mały puzon, czyli Trombone Shorty. Łączy w swojej muzyce jazz, funk, rock, soul, hip-hop i nazywa tę swoją mieszankę super funk rock. Utwór Fire and Brimstone, czyli ogień i siarka, przywołuje język dawnych kaznodziejów, ostrzegających przed grzechem i karą. To nagranie pochodzi z 2013 roku z albumu Say That to Say This.

I jeszcze jedna pani, która też posługuje się w życiu artystycznym czymś na kształt pseudonimu. Cat Power. Naprawdę nazywa się Charlene Marie Marshall, choć najczęściej używa po prostu skrótu Chan Marshall. W jej wykonaniu usłyszymy utwór Woman. W tym nagraniu towarzyszy jej również znana wykonawczyni Lana Del Rey, wzmacniająca swoim głosem refreny tej piosenki. Utwór Woman napisała i wyprodukowała sama Cat Power i pochodzi to nagranie z albumu Wanderer z 2018 roku.

Teraz będzie chyba jeden z bardziej oryginalnych, artystycznych pseudonimów. Błyszczące żeberka, Shiny Ribs. To jest pseudonim Kevina Russla, który obraca się od wielu lat w kręgu country soulu i swamp funka. Kiedyś był także współtwórcą zespołu The Girls. W wykonaniu Shiny Ribs usłyszymy utwór Simply Belong to You. To taka spokojna dosyć deklaracja, bez wielkich obietnic, dramatycznych przysiąg. No taka deklaracja uczuciowej przynależności. Bo skoro się kogoś kocha, to jest to rzecz najbardziej naturalna na świecie, że się do niej należy. Utwór Simply Belong to You pochodzi z albumu Late Night TV Gold z 2021 roku.

I teraz mam pewną zagadkę, ponieważ nie sposób nigdzie znaleźć prawdziwego imienia i nazwiska artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Reverend Freak Child. Wiadomo tylko, że we wczesnych okresach swojej działalności artystycznej występował jako Fordham, a potem jako Soul Paradise czy Floyd Graves. No a pełnego nazwiska i imienia trudno znaleźć w oficjalnych biografiach. Dorastał na Hawajach, studiował filozofię, religię, jest buddystą i odbył też pielgrzymkę do Indii, ale za swoją właściwą religię uważa blues. W jego wykonaniu słyszymy słynny numer Martina Gora's Depeche Mode Personal Jesus. Nie ma tu śladu depeszowej elektroniki, bo Reverend Freak Child postanowił odnaleźć w tym utworze ducha pierwotnego bluesa.

I na koniec Father John Misty. Prawdziwe nazwisko Joshua Michael Tillman, który tę sceniczną postać kaznodziei przybrał dla celów interpretacji swoich utworów. To pożegnalne nagranie nosi tytuł I guess time just makes fool of us all, czyli czas chyba robi z nas wszystkich głupców, albo po prostu czas z nas kpi. To będzie prawie 8 minut z muzyką Joshua Michaela Tillmana. Utwór opowiada o przemijaniu miłości, ambicji, młodości, sławy i wszystkiego tego, co sami o sobie myślimy. Pozostańmy zatem z tą refleksją, że czas robi z nami to, co chce i nie mamy na to wpływu. Father John Misty, I guess time just makes fool of us. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Schludny Janusz.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

przy fortepianie wokalistka Veronica Lewis zagrała utwór zatytułowany Ode to Jerry Lee, czyli Oda do Jerry'ego Lee, Jerry'ego Lee Lewisa. Ale zbieżność nazwisk tym razem jest tylko i wyłącznie przypadkowa, jak to się zwykło mówić, chociaż muzycznie Veronica Lewis przyznaje się do tego, że jest spadkobierczynią części tradycji pianistycznych Jerry'ego Lee Lewisa. To młoda osoba, która od kilku lat zaledwie działa jako samodzielna pianistka i trochę liderka własnego zespołu. Jest związana ze środowiskiem Boston Music. Odniosła tutaj kilka lokalnych sukcesów. Została nawet ogłoszona w 2020 roku Blues Artist of the Year, jeśli chodzi oczywiście o Boston. I w lutym 2021 roku ukazał się album Veronica Lewis zatytułowany You Ain't Unlucky. I oto tytułowe nagranie z tego albumu.

Jak różnie może być traktowany fortepian we współczesnej muzyce szeroko rozumianej, popularnej, za chwileczkę Państwo się przekonają. Oto przy fortepianie zasiada Cameron Graves.

7, 7. Taki tytuł nosi to nagranie i to jest tytułowe nagranie z albumu Camerona Gravesa z lutego 2021 roku. Cameron Graves to pianista, kompozytor i trochę wokalista, kształcony muzycznie, który wymyślił termin thrash jazz. I rzeczywiście to, co zaproponował na albumie Seven, wiąże jego jazzowe korzenie z fascynacją muzyką bardzo heavy, bardzo metalową, thrash metalową. Przyznaję się do tego, że mieszkając jako młodzieniec w Los Angeles, słuchał Living Color, Pantery, Slipknot, a za główną swoją inspirację uważa szwedzki zespół, i żebym tutaj nie pokręcił, bo nie bardzo wiem, jak to się wymawia, Meshuggah, Meshuggah. I oto Cameron Graves przedstawia się właśnie w tym swoim thrash jazzowym wcieleniu. On przy fortepianie, a towarzyszy mu też jazzowaty kwartet, bas, perkusja i gitara. Mansion Worlds, Cameron Graves.

A skoro już byliśmy przy takich metalowych i ciężkich klimatach, to zasygnalizuję i mówię to celowo, że tylko sygnalizuję, album grupy Whitesnake zatytułowany The Blues Album. Whitesnake zakończył tym samym serię trzech albumów, w których muzycy tego zespołu wracają do swoich utworów z różnych niekoniecznie metalowych, jakim się wydaje, klimatów. No i właśnie ten trzeci to jest niby album bluesowy. Broń nas, Panie Boże, przed takim bluesem. To jest czyste metalowe granie, bardzo ciężkie, bardzo mało kołyszące, no ale dla zwolenników tej stylistyki zapewnie atrakcyjne. Wybrałem z albumu The Blues grupy Whitesnake jeden utwór, który nosi tytuł Whipping Boy Blues.

0: no more.
1: Po tych ciężkich metalowych dźwiękach Whitesnake przejdźmy do dźwięków akustycznych, bardziej zbliżonych do typowej stylistyki Radia Baobab, no i oczywiście też naszych nowalijek. Nowy album Andersa Osborna, Orpheus and the Mermaids, to bardzo kameralna płyta, prawie wyłącznie akustyczna, gitara, harmonijka, głos Andersa Osborna i jako przykład tego, czego można się po tej płycie spodziewać, oto Jacksonville to Wichita, nagranie, które otwiera nowy album Andersa Osborna.

W podobnej stylistyce utrzymany jest nowy album Spencera Bertona, artysty urodzonego wprawdzie w Kanadzie, ale głównie jednak zajmującego się bawieniem publiczności w Stanach Zjednoczonych. Nowy album Spencera nosi tytuł Coyote i w zasadzie nie wnosi specjalnie żadnych nowych elementów do tego, czego mogliby się spodziewać fani takiego grania. Ale ponieważ jest to nowa liga, no to spróbujmy zapoznać się z jednym chociażby drobnym fragmentem albumu Coyote. Oto Spencer Burton w nagraniu Things I Can't Do.

wspominałem na początku, że będziemy nie tylko po różnych klimatach i stylistykach się poruszać, ale także będziemy zmieniać kontynenty. No i oto kierujemy naszą uwagę w stronę Skandynawii. W Norwegii występuje Bjørn Berge, artysta, który grywał elektrycznie, gra teraz akustycznie i właśnie zaprezentował album zatytułowany Heavy Goat. Bjørn Berge zagra dla nas utwór The Wrangling Man.

w tym szybkim przeglądzie nowalijek z końca lutego 2021 roku nie może zabraknąć płyty Joanne Parker, zatytułowanej Out of the Dark. Joanne to świetna wokalistka z Twin Cities w Stanach Zjednoczonych, która parokrotnie już dawała znać swoim talentem w różnych audycjach Radia Baobab. No a teraz, skoro jest nowy album, to posłuchajmy jej raz jeszcze w utworze Carry On.

Ta różnorodność stylistyk wiąże się także z tym, że w pewnych podgrupach nawet można spotkać absolutnie, wydawałoby się, różniące się od siebie nagrania, które opatrzone są tą samą etykietką, czyli w tym przypadku mówię o muzyce country. Nie dość tego, że to są dwaj artyści z tej właśnie stylistyki, to jeszcze mają takie same imiona, czyli Willie. Willie Jones i Willie Nelson. O ile Willie Nelson to jest firma sama w sobie i nie muszę nikomu wyjaśniać, o co chodzi, o tyle Willie Jones jest to czarnoskóry, kantrowy muzyk z Luizjany, który łączy elementy muzyki country ze współczesnym hip-hopem. No i to jest właśnie ta różnorodność stylistyczna według wielkiej podgrupy, jaką jest muzyka country. Proszę posłuchać tych dwóch nagrań i zadziwić się, jak można wyrastać z tego samego pnia, a grać zupełnie inną muzykę. Willie Jones zaśpiewa Country Soul, a Willie Nelson You Make Me Feel So Young.

I na zakończenie tych nowalijek spod Baobabu wybiegamy nieco w przyszłość, czyli do kwietnia 2021 roku, bo w kwietniu też będą się ukazywać nowalijki. Pierwsza z nich to album zatytułowany Fire It Up, firmowany przez Steve'a Cropera, słynnego kolonela, autora wielu fantastycznych utworów, no ale także znakomitego gitarzysty. Na razie mamy tylko jeden utwór sygnalizujący nadejście płyty Fire It Up. Oto Steve Cropper w nagraniu Far Away.

I kończymy kolejną nowaliką z przyszłości, czyli nowym nagraniem z archiwów Gary'ego Moore'a. Takie właśnie nagrania z archiwum Gary'ego Moore'a ukażą się na albumie How Blue Can You Get w kwietniu 2021 roku. I na zakończenie tych nowalijek spod Baobabu Gary Moore w nagraniu In My Dreams. To były nowaliki spod Baobabu przez radio Baobab, mówił Jan Chojnacki.

Reconsider Baby napisał i nagrał Lowell Fulson w 1954 roku. To był taki blues z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, który w 6 lat później, w 1960, przejął Elvis jako swoją bluesową formę. Elvis zachował tę 12-taktową strukturę, ale troszkę przesunął swoją ekspresję w kierunku takiego rytmenbusowego frazowania, jednocześnie oczywiście bez świadomości tego, że to robi, tym sposobem przybliżył bluesowy oryginał kulturze białego człowieka. Oczywiście białego człowieka w cudzysłowie. Elvis stał się dla mnie symbolem mojego pierwszego kontaktu z muzyką, która okazała się być bluesem. I generalnie mój związek z bluesem był początkowo powierzchowny, związany z tym, że głównie docierały do mnie nagrania artystów, którzy nie wyrośli w tradycji bluesa, tylko podobnie jak ja potem ją nabyli. Takimi artystami byli głównie muzycy i zespoły z Wielkiej Brytanii, którzy i które tworzyli coś, co nazwano później British Blues Boom. Myślę, że taką najistotniejszą pieśnią, która uświadomiła mi powiązanie muzyki rozrywkowej ówczesnej z korzeniami bluesa, było nagranie The House of the Rising Sun zespołu The Animals.

House of the Rising Sun. W 1964 roku nagrali The Animals, ale ta pieśń w zasadzie ma nieustalone pochodzenie. Najwcześniejsze zapisy sytuują to w okolicach ballady folkowej. Natomiast wersja Animalsów wprowadziła nieco inną harmonię, no i co najważniejsze, przekształciła tę ludową pieśń w estetykę rock'n'rollowego dramatyzmu, chociaż bardzo stonowanego. Myślę, że The House of the Rising Sun dla mojego pokolenia był, no i dopóki jesteśmy, to będzie taką opoką, takim punktem startu. Potwierdza to taki oto fakt, że kiedy 30 parę lat temu przystępowaliśmy z Wojtkiem Manem i Krzyśkiem Materną do opieki nad Radiem Pogoda i kiedy zlecono pierwsze badanie, które miało nam uświadomić, jak powinna wyglądać baza nagraniowa, to badanie wykazało, że najbardziej oczywistym nagraniem dla ówczesnego słuchacza, przypominam, to był przełom lat 80. i 90., był właśnie ten utwór, to nagranie House of the Rising Sun. Kolejni wykonawcy brytyjscy, którzy swoją drapieżnością rock'n'rollową dotarli do mojej duszy, byli muzycy z grupy The Pretty Things. Oni też korzystali z dorobku amerykańskich gigantów bluesa, chociażby nawiązywali do tego, co wymyślił Bo Diddley w swoim wzorcowym rytmie 3/2. Zresztą The Pretty Things poprzez niezwykłą ekspresję, a także zastosowanie przesteru gitarowego i usztywnienie rytmu są uważani przez znawców tematu za pionierów rocka garażowego, czy też może nawet muzyki punkowej. Niezależnie od tego, co uważają owi specjaliści, ja byłem zafascynowany ową dynamiką, którą Pretty Things wnieśli do numeru Roadrunner, skomponowanego i wymyślonego przez Bo Diddleya.

Formacją, która zdobyła absolutne szczyty popularności i tej wśród fanów, i tej takiej, powiedziałbym, czysto komercyjnej, niewątpliwie stał się zespół Led Zeppelin, który w wielu momentach czerpał bezpośrednio z bluesowej tradycji, nawet wtedy, kiedy oficjalnie nie przyznawał się do tego, nie podpisując, zwłaszcza we wczesnym okresie swojej działalności, utworów wymyślonych wcześniej przez amerykańskich bluesmenów ich nazwiskami. No ale potem to się wszystko gdzieś wyprostowało. Takim dla mnie najbardziej oczywistym przykładem bluesowej fascynacji Led Zeppelin było You Shook Me, utwór będący poniekąd wspólnym dziełem Williego Dixona i Muddy'ego Watersa, miał w swojej idei jako formę taki wolny dialog bluesowy. Muzycy Led Zeppelin zastąpili harmonijką, taką typową dla wczesnych wersji frazę gitary. No i oczywiście dodali do tego ten niesłychany puls swojej sekcji, dając w ten sposób początek blues rockowi.

Podobną pionierską rolę przypisuje się także i, ja się z tym zgadzam, grupie Cream, która opierała znaczną część swojego repertuaru na bluesowych standardach. Spoonful, Howling Wolfa, Rolling and Tumbling, Williego Newberna, I'm So Glad, Skipa Jamesa, czy wreszcie to może najbardziej podstawowe, czyli Crossroads Roberta Johnsona. Oryginalna wersja Roberta z 1936 roku miała charakter swojego rodzaju rubata. No, natomiast Baker, Bruce i Clapton skondensowali swoją uwagę wokół gitarowego riffu. Tutaj gitara przejęła narrację i ona spajała ten niesłychany puls, który nadawali sekcyjnie Baker i Bruce.

Jednym z nielicznych artystów, który do dzisiaj jest czynny i do dzisiaj jest kultywatorem bluesowej tradycji, jest Paul Jones. Jego wiodąca wokalnie rola w zespole Manfred Mann była w wielu aspektach już wówczas, w 1964 roku, związana właśnie z bluesowymi korzeniami. Posłuchajmy wersji Smokestack Lightning w wykonaniu zespołu Manfred Mann z 1964 roku. Po raz pierwszy ten utwór wykonał i nagrał Howling Wolf w 1956 roku. Muzycy zespołu Manfred Mann z tego monotonicznego transu Howling Wolfa zrobili typowy dla ówczesnej brytyjskiej fali bluesa numer rytmen bluesowy.

Jak wcześniej mówiłem, główny mój kontakt z tym bluesowym objawieniem miał miejsce poprzez nagrania muzyków brytyjskich. No ale nie mogę pominąć Paula Butterfielda i jego blues bandu, czyli inspiracji z tamtej strony Atlantyku. Paula Butterfielda chciałbym przypomnieć w jego wersji piosenki Good Morning Little Schoolgirl. W 1937 roku Sonny Boy Williamson I stworzył taką podstawową, ikoniczną wersję tego utworu, no a Paul Butterfield z kolegami umieścili ten utwór w klimacie miejskiego chicagowskiego bluesa.

Postacią może najmniej znaną spośród tych, które w tej audycji przypominam, był Long John Baldry, którego uważam za pioniera przekształcania bluesowych standardów w prawie że popularną pieśń. Obdarzony fantastycznym, głębokim barytonem, Long John Baldry potrafił z takiego monotonicznego numeru Johna Lee Hookera, jakim były Dimples, stworzyć rockowo-popowy przebój.

No, oczywiście The Rolling Stones nadali w kierunku mojej niedoświadczonej muzycznej świadomości wiele sygnałów świadczących o tym, że blues jest podstawą współczesnej muzyki rock'n'rollowej. Okres 64-69 w twórczości nagraniowej i koncertowej Stonesów niewątpliwie zawierał wiele nawiązań do bluesowej tradycji. Były wśród nich i takie ostre bluesrockowe numery, no i był ten z taką bardzo aksamitną delikatnością, czyli Love in Vain Roberta Johnsona. Myślę, że było to jedno z tych nagrań, które choć wywodzące się z kręgu brytyjskich wykonawców, dał początek kierunkowi, który dzisiaj nazywa się Americana.

Raz jeszcze teraz wracam do Bo Diddley'a jako inspiratora wykonawców brytyjskich z pierwszej połowy lat 60. Mam na myśli grupę The Yardbirds, którzy z tego charakterystycznego, transowego rytmu Hambone Bo Diddley'a dzięki wzmocnionej riffowości gitary, chodzi tutaj o okres, w którym grał już Jeff Beck, wprowadzili swoją muzykę o bluesowych korzeniach w czysto rockowy już margines.

0: Nie sposób pominąć Boba Dylana jako tego, który bluesową tradycję podał niejako na tacy ówczesnym słuchaczkom i słuchaczom, a mówię o początku lat 60. Ta jego zasługa była bogato udokumentowana. Już teraz, w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku, kiedy to mieliśmy do czynienia z filmową relacją wczesnej biografii Boba Dylana. Myślę, że spośród tych utworów, które cytuję w tej audycji, ten może być najstarszy, bo Blind Lemon Jefferson zarejestrował ten utwór już w 1928 roku. Ten intymny lament wiejskiego bluesmana Dylan przerodził w coś na kształt folkowego psalmu. See that my grave is kept clean.
1: Well, there's one kind of favor I'll ask of you. Well, there's one kind of favor I'll ask of you. There's just one kind of favor I'll ask of you. You can't see that my grave is kept clean. And there's two white horses following me.

tę taką dosyć nieskładną, jak sądzę, i nieuporządkowaną relację moich wczesnych fascynacji bluesem, który docierał do mnie za pośrednictwem już przerobionych przez białych muzyków wersji, chciałbym zakończyć nagraniem grupy The Allman Brothers Band. Ich wersje starych bluesowych numerów nadały bluesowej estetyce zupełnie nowego wymiaru poprzez fantastyczne zaśpiewy gitarowe, no i dołączenie do tego zbiorowej, swobodnej improwizacji. Oto The Allman Brothers Band w numerze Muddy'ego Watersa z 1955 roku, Trouble No More. To jest fragment tego ich słynnego koncertu w Fillmore East 15 lat później.

Jeszcze taki mam bonus na koniec sprawozdania z moich bluesowych fascynacji, które doprowadziły do realizacji pomysłu pod nazwą Bierszy odcień bluesa. Ten utwór brzmi jak przejęty przez brytyjskich muzyków standard bluesowych, a jest przecież własną kompozycją Eryka Bardona, czyli współlidera The Animals. For Miss Cocker, rok 1965. Bardon śpiewa tutaj nie jak frontman blues rockowy, lecz jak typowy bluesowy narrator. Ten utwór brzmi może dlatego tak prawdziwie, bo jest związany z minionym uczuciem Bardona, którym darzył niejaką Doreen Cocker, dziewczynę z Newcastle, z którą Eric był zaręczony, zanim stał się gwiazdą brytyjskiego rhythm and bluesa. I to jeden z tych momentów, w którym blues fantastycznie sprawdza się jako przekaźnik osobistego sentymentu śpiewającego artysty. Eric Bardon, For Miss Cocker, na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. A przez radio opowiadał Państwu Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: front.
1: Starsi panowie dwaj. Szron na głowie już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie dwaj. Szron na głowie już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj.

0: uszach, ugwizdałem do zusz, mój Boże. Amapola wolała Anatola,
1: co pan?
0: Czempiona od futbola, Starnopola.
1: Nie, no star.
0: Mądra Ola,
1: tak,
0: radziła Polichola. To nie dla ciebie rok.

0: On tylko on rozmyśla.
1: Nie mrok minął już na pole, cios ten spadł. Nie mrok minął Anatolek, czmychnął w świat. Nie mrok minął, ja suszyłem les i ślad. I ciała, i kwiat pielęgnuję dziś rad. Amapola wspomina Anatola, czempiona od futbola z Tarnopola.
0: Nie, no to już jest oburzające.
1: Dobra wola nie starczy, mawia Pola, dotrzymać czynom pola Anatola.
0: A cóż to za czyny?
1: Aureola dokoła Anatola. Dobra.

0: Sirena Green, to też wtedy ubóstwiasz moje dziecko Drake.
1: Ubóstwiam Drake!
2: Nozdrzami, moje dziecko, chłoniesz zapach krwi i we łzach ulgi toniesz i chcesz...

Wybaczą Państwo ten żart na początku. Oczywiście posłużyłem się głosem Curtisa Salgado, żeby wprowadzić jako pierwszą w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa jego nową piosenkę zatytułowaną The Longer I Live. Zgodnie z tym, co mówił Curtis, pochodzi ona z albumu Damage Control, który najprawdopodobniej ukaże się nakładem Alligatora na początku 2021 roku. To jeśli chodzi o przyszłość, natomiast większą część tej audycji poświęcę przeszłości, a to za przyczyną wydanego w lecie 2020 roku wydawnictwa zatytułowanego Steel Wheels Live, obejmującego nagrania koncertowe The Rolling Stones z końca lat 80. Na najciekawszym z punktu słyszenia bluesmana krążku numer 3 znajdują się tam nagrania Stonesów z udziałem Claptona i Johna Lee Hookera, czyli nagrania bluesowe. To w sumie wszystko sprawiło, że postanowiłem odświeżyć moją muzyczną pamięć i przypomnieć sobie najciekawsze utwory z repertuaru klasyków bluesa, które The Rolling Stones mieli i pewnie nadal mają w swoim repertuarze. Przy czym uniknę takich oczywistości jak chociażby Little Red Rooster, czy wreszcie ta płyta, która zawiera wyłącznie bluesy odtworzone współcześnie przez Stonesów. No więc zanurzymy się w historię i jak sądzę, z przyjemnością posłuchamy sobie nagrań The Rolling Stones z czasów, kiedy klasyka bluesa stanowiła podstawę ich repertuaru.

To były dwa nagrania The Rolling Stones koncertowe, jak Państwo słyszeli. Zaczęliśmy od I Just Wanna Make Love to You, Willego Dixona, no a potem było Down the Road the Peace, to z kolei utwór skomponowany przez Dona Raya. I nagranie to pochodziło z czasów bardzo zamierzchłych, czyli z początków kariery The Rolling Stones z roku 1965, kiedy występowali w BBC w programie Top Gear. Kolejne nagranie też będzie się wywodziło z tego czasu, nawet jeszcze wcześniejsze, bo teraz patrzę, że to był rok 1964, dokładnie 25 maja. I w studiu BBC The Rolling Stones wykonali utwór Waltera Browna zatytułowany Confessing the Blues.

Teraz nie tyle przypomnę, ile może przedstawię, bo większość z Państwa być może nie miało nigdy do czynienia z tym nagraniem. Nosi ono tytuł Schoolboy Blues i w zasadzie nigdy na oficjalnych wydawnictwach stonsowych się nie ukazało, tylko na takich troszkę podziemnych, butlegowatych. I to jest też rok 1971, utwór skomponowany tym razem już przez Jaggera i Richardsa, no ale niewątpliwie nawiązujący do korzeni autentycznego, prawdziwego bluesa.

Podobnie jak to było w przypadku wielu brytyjskich artystów, którzy rozpoczynali swoje kariery muzyczne na początku lat 60., także muzycy The Rolling Stones byli zafascynowani twórczością Roberta Johnsona. Przypomnę teraz wiązankę dwóch nagrań związanych z katalogiem kompozytorskim Roberta Johnsona. Jedno to z albumu Exile on Main Street, Stop Breaking Down, a drugie koncertowe z 1971 roku, piękna wersja Love in Vain, czyli dwa razy The Rolling Stones w repertuarze Roberta Johnsona.

quella falda. Stay.

calling her up to the station. With a suitcase.

Tę sekwencję poświęconą bluesom wykonywanym przez The Rolling Stones chciałbym zamknąć pewnym odwróceniem sytuacji, czyli będzie teraz kilka nagrań, w których starzy bluesmeni wykonują utwory The Rolling Stones. W 1997 roku ukazał się album zatytułowany Painted Blue – Songs of the Rolling Stones. Znalazło się na tej płycie 12 nagrań, firmowanych głównie przez wielkich ówczesnego bluesowego świata, i wszystkie te nagrania to kompozycje Jaggera i Richardsa. To nie jest jakaś wstrząsająco świetna płyta, ale interesujących nagrań tu nie brakuje. Zaczniemy od Luthera Ellisona, który wykona You Can Always Get What You Want.

I to wydanie pierwszego odcienia bluesa zakończy nieodżałowanej pamięci Clarence Gatemouth Brown. W jego wykonaniu Ventilator Blues na gitarze towarzyszyć mu będzie Sonny Landreth. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

train been gone? How long?

0: chętnie byśmy je jakoś przyjęli i może przekazali szerszemu ogółowi, bo tak naprawdę niewiele wiem. Czy to, co się działo w Royal Albert Hall w maju 2005 roku, to było zjawisko, to było wspomnienie, to była współczesność, czy to było jeszcze coś innego. Także bardzo namawiam, jeżeli ktokolwiek był albo ma na przykład znajomego, który był tam i może nam coś w tej sprawie powiedzieć, to proszę do nas napisać. Na naszej stronie internetowej będzie adres, pod który można takie
1: przysyłać. Jak ktoś pisaczem coś nagrał, to my nie naskarżymy, nie puścimy tego w sieć, tylko posłuchamy, żeby udawać, że tam byliśmy, no bo nas to ciekawi.
0: A teraz Windowless Rooms. Jack Bruce.
1: Troszkę klaustrofobiczny tytuł, pokoje bez okien.
0: Ale grają przestrzennie jednakowoż.
1: No, dobrze.

never stop coming around. The voodoo gaze at her and squawk

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa od czasu do czasu kieruje swoją uwagę w stronę rzeczy niezwykłych. Taką niezwykłą rzeczą może być na przykład odnowienie repertuaru albumu po pół wieku bez udziału ani jednego wykonawcy z oryginalnego składu, który owe pół wieku temu przygotowywał tę płytę. A właśnie będziemy mieli w tym wydaniu Bielszego odcienia bluesa do czynienia z takim przedziwnym zjawiskiem. Zaczniemy od oryginału. Rok 1975.

Rok 1975, kiedy ukazuje się album B.B. Kinga zatytułowany Lucille Talks Back. To nie był najlepszy moment na nagrywanie tego rodzaju albumów, bo też nie był to dobry moment w ogóle dla muzyki około bluesowej. Tak więc, mimo iż B.B. King nadal był nazwiskiem bardzo liczącym się nie tylko w środowisku bluesowym, ale także poza nim, ten album sprzedawał się słabo i nigdy potem już nie został wznowiony. No bo też to był czas, w którym rodziła się estetyka disco, a poza tym macierzysta wytwórnia B.B. Kinga miała wówczas pewne problemy transformacyjne, no i pewnie też zaniedbała nieco promocję tego albumu. Jak już wspomniałem, przez pół wieku ta płyta nie doczekała się wznowień. Dlaczego? Czyżby była pozbawiona wartościowych pozycji, czy też może chodziło o jakieś prawne niedopatrzenia? Nic podobnego. Po prostu nie było chyba jakichś przekonujących argumentów do tego, żeby tę płytę wznowić. Aż przyszedł rok 2026, kiedy to płyta Lucille Talks Back ukazała się ponownie, ale z charakterystycznym i wiele znaczącym dopiskiem 50th Anniversary, czyli 50. rocznica płyty Lucille Talks Back. Z ideą wznowienia tej płyty wyszła Michelle Nidi Giocello. Michelle Nidi Giocello, artystka bardzo ceniona w kręgach intelektualnej formy współczesnego muzykowania, przede wszystkim basistka i wokalistka, ale także kompozytorka, no i być może co najważniejsze, osoba grupująca wokół siebie artystki i artystów myślących i tworzących podobnie jak ona. Michelle uważa tę płytę B.B. Kinga sprzed 50 lat za bardzo wartościowy produkt. Ideą jej stało się odnowienie repertuaru tej płyty, ale oczywiście bez samego B.B. Kinga. Skorzystała więc z grona znakomitych współczesnych muzyków i muzyczek, wokalistek i wokalistów, którzy podjęli się tego niezwykłego zadania. Kto i w jaki sposób realizował te zadanie, o tym w dalszym ciągu tej audycji, a teraz proszę posłuchać, jak ten sam utwór Breaking Up Somebody's Home, który przed chwileczką zagrał B.B. King z oryginału płyty z 1975 roku, brzmi w roku 2026 w wykonaniu, aranżacji i pomyśle Michelle Nidi Giocello.

Płyta Lucille Talks Back 50th Anniversary zawiera, tak zresztą jak oryginał sprzed 50 lat, tylko 8 nagrań. Niektóre z nich są przy tym bardziej rozbudowane niż te na oryginale, w związku z czym sam album trwa nieco dłużej. Michelle podjęła się nadzoru produkcyjnego, zagrała i zaśpiewała utwór Breaking Up Somebody's Home, no ale do pozostałych zaprosiła już swoich przyjaciół. Jednym z nich okazał się Doyle Bramhall II. Ten fantastyczny gitarzysta podjął się zagrania tytułowego utworu z albumu, a więc utworu Lucille Talks Back, który, no, tak jak w oryginale, jest utworem instrumentalnym, bowiem to jest taka forma dialogu między człowiekiem, który gra, a instrumentem, który mu odpowiada. Zgodnie z tytułem, B.B. King postanowił oddać pełny głos właśnie swojej ukochanej gitarze. Doyle Bramhall II, no, znany nam doskonale z różnych wcieleń i z własnych produkcji, zna się również od wielu lat z Michelle. Występowali parokrotnie, dzieląc estradę. Między innymi wspólnie koncertowali z przyjaciółmi Doyle'a z Tedeschi Trucks Band. Oczywiście Doyle nie gra na Lucille, tylko gra na swojej gitarze i nadaje też temu utworowi nieco inne brzmienie i nieco inny puls. Ale duch B.B. Kinga niewątpliwie pozostaje. Doyle Bramhall II, Lucille Talks Back.

Kolejny utwór z albumu Lucille Talks Back, który znalazł się na oryginale w 1975 roku, to Reconsider Baby. To jedna z tych kompozycji, które przejął Bibi do swojego repertuaru, a których sam nie skomponował. No, to jest dosyć znany utwór, można nazwać go prawie standardem. Skomponował go w 1954 roku Lowell Fulson, nadali mu charakter właśnie takiego punktu odniesienia, czyli prawie standardu, między innymi Elvis Presley. No a już w XXI wieku mogliśmy słuchać Reconsider Baby, na przykład w wykonaniu Erica Claptona. W tej jubileuszowej wersji otrzymaliśmy taki produkt, który można nazwać dialogiem wielopokoleniowym. Bowiem z jednej strony usłyszymy tu głos Anne Nesby, dwukrotnej laureatki nagrody Grammy, dysponującej potężnym głosem z kręgu gospel i spirituals. Z drugiej zaś młodziaka, który nazywa się Cam Anthony, zwycięzca amerykańskiego The Voice. No i on z kolei wnosi tutaj taki powiew współczesności, współczesnego R&B. Tempo tu jest klasyczne, umiarkowane, no ale niewątpliwie niesie w sobie taki potężny ładunek uduchowienia. To dwa genialne głosy w jednym ponadczasowym standardzie. Reconsider Baby, Anne Nesby i Cam Anthony.

Na oryginalnej płycie Lucille Talks Back w 1975 roku znalazł się też utwór mniej znany i rzadko wykonywany przez B.B. Kinga na koncertach Don't Make Me Pay For His Mistakes. Nie każ mi płacić za jego błędy. Tutaj główną rolę powierzyła Michelle, artyście, który znany jest przede wszystkim, myślę, słuchaczom po tej stronie Atlantyku z działalności w takiej jazz-funkowej formacji Snarky Puppy. Nazywa się Corey Henry i przede wszystkim jest fantastycznym instrumentalistą obsługującym organy Hammonda. Corey Henry od wielu lat współpracował z Michelle w kręgach nowojorskiej awangardy jazzowej, stąd też nic dziwnego, że znalazł się wśród wykonawców, których Michelle zaprosiła do nagrania nowej wersji Lucille Talks Back. Oto Corey Henry i Don't Make Me Pay For His Mistakes. 1, 2, 3.

Teraz pora na czyste gitarowe, bluesowe szaleństwo, no bo wystąpi Eric Gales. To będzie kompozycja B.B. Kinga, też jedna z tych mniej znanych i mniej spopularyzowanych, When I'm Wrong. Eric Gales jest przy tym jednym z tych artystów, któremu zdarzało się grywać u boku B.B. Kinga w przeszłości. A niezależnie już od kontaktu Galesa z B.B. Kingiem, on i Michelle spotykali się też wielokrotnie przy okazji koncertów, na których przewijały się różne gatunki muzyczne. To jeden z najbardziej dynamicznych i takich, można powiedzieć, elektryzujących numerów na tej płycie. When I'm Wrong, Eric Gales.

Na oryginale albumu Lucille Talks Back w 1975 roku znalazł się jeden chyba z najrzadziej wykonywanych przez B.B. Kinga numerów. To utwór zatytułowany Have Faith, kompozycja Sherelle Sutton. Blask temu numerowi przywraca po 50 latach Lady C, znana nam doskonale wokalistka z kręgu współczesnego R&B i jazzu, uważana za jeden z najlepszych głosów swojego pokolenia właśnie w takiej intelektualnej, że tak powiem, otoczce współczesnego R&B. Have Faith, Lady C.

oryginalną płytę Lucille Talks Back z 1975 roku zamyka utwór zatytułowany Everybody Lies a Little, kompozycja B.B. Kinga. Czyli wszyscy troszkę kłamiemy. Czasami nie troszkę, co trzeba przyznać. No ale B.B. King postanowił być dla nas łagodny. Powrócił tutaj Corey Henry, o którym mówiłem przy okazji poprzedniego jego utworu, oraz towarzyszy mu Avery Sunshine, wokalistka i pianistka o takim pięknym, słonecznym głosie. Kiedyś śpiewała nawet w Białym Domu dla Baracka Obamy. I ta koda albumu w postaci Everybody Lies a Little jest też podkreśleniem znaczenia muzyki gospel w całej twórczości B.B. Kinga, która właśnie tą nutą, tym pulsem gospelowym najbardziej ujmuje producentkę tego albumu, czyli Michelle Nidi Giocello. Everybody Lies a Little.

Uzupełnię teraz te nagrania, które znalazły się po 50 latach na odnowionym albumie Lucille Talks Back dwoma numerami samej Michelle. Oto jeden z jej najstarszych numerów, pochodzący jeszcze z połowy lat 90. To był jej drugi album, nominowany zresztą do Grammy. Płyta nosiła tytuł Peace Beyond Passion. Kompozytorem i tak pierwszym wykonawcą tego utworu był Bill Withers. No a Michelle dołożyła do tego soulowo-bluesową atmosferę absolutnie niezwykłą.

To wydanie pierwszego odcienia bluesa, w którym Michelle Nidi-Giocello zademonstrowała swoje niezwykłe przywiązanie do korzeni bluesa i do muzyki B.B. Kinga, zakończymy nagraniem z 2026 roku. Jesienią tego roku ukazuje się album Michelle zatytułowany Synonym. Płyta zawiera duetowe nagrania Michelle ze współczesnymi wokalistkami i wokalistami. Na zakończenie tego spotkania z pierwszym odcieniem bluesa wybrałem utwór zatytułowany Don't You Want Me. Usłyszymy Michelle w duecie z Cat Power. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Tytuł Swing Brothers Swing, a wykonawcy to duet Debbie Davis i Josh Paxton. Debbie Davis występowała już wielokrotnie w pierwszym odcieniu bluesa jako śpiewająca gitarzystka. I jak sięgam pamięcią, to w latach 90. każdą jej nową płytę odznaczałem w programie pierwszego odcienia bluesa. Josh Paxton to pianista związany z Nowym Orleanem, choć urodzony zdaje się w innym rejonie Stanów Zjednoczonych, no ale właśnie w Nowym Orleanie nasiąka nowoorleańską pianistyką. Połączyli swoje losy muzyczne i zdołałem się zorientować, że duet Debbie Davis, Josh Paxton jest zjawiskiem dosyć częstym na scenach nowoorleańskich. Nagrywają też wspólnie, no i właśnie rezultat ich wspólnych nagrań to album zatytułowany Interesting Times, który ukazał się w kwietniu 2020 roku. Mówiłem wcześniej, że zaskoczyła mnie ta płyta i że do końca nie jestem pewien, czy jest to zaskoczenie pozytywne. Opieram tę swoją wątpliwość na tym, że nigdy nie wydawało mi się, że Debbie Davis jest jakąś szczególnie wyróżniającą się wokalistką. Wtedy, kiedy dobrym bluesowym zwyczajem jej głos towarzyszył jej gitarze i nawzajem, to wszystko układało się w jakąś logiczną, z dobrym pulsem całość. A tutaj mamy faceta przy fortepianie i wokalistkę. Tą wokalistką jest Debbie Davis, ani śladu gitary. To jej śpiewanie do mnie jakoś nie przemawia i dlatego ograniczyłem się tylko do zaprezentowania tego króciutkiego nagrania z albumu Interesting Times od po prostu jako ciekawostki. A teraz, żeby przywołać te piękne chwile, kiedy Debbie Davis i jej nowe płyty bywały częstymi gośćmi w pierwszym odcieniu bluesa w latach 90., proszę o przypomnienie ulubionego mojego jej nagrania z albumu Picture This, Debbie Davis, rok 1993.

którą tak naprawdę firmował The Peter Malik Group, a ona tam była tylko featuring Norah Jones. A teraz pora na debiut w Bielszym Odcieniu Bluesa. Panie i panowie, Eliza Gilkison.

Eliza Gielkeson zadebiutowała w Bielszym odcieniu bluesa. Zadebiutowała lepiej późno niż wcale. Mówię to niejako obciążając swoje konto pewnym zaniedbaniem. Bo Eliza Gielkeson nagrała pierwszą płytę 50 lat temu, w 69 roku. W świecie muzycznym uznawana jest za artystkę z kręgu folk. No ale jeżeli ktoś ma za swoją muzyczną ojczyznę miasto Austin w Teksasie, no to musi nasiąkać także klimatem muzycznym tego miejsca. W 2020 roku ukazuje się album Elizy Gielkeson zatytułowany właśnie 2020.

0: będziemy się nią zajmować. Album nosi tytuł Good Souls, Better Angels i jak twierdzi sama wykonawczyni, ten album nie jest opowieścią o jej osobistych przeżyciach i jej wewnętrznym stanie ducha. Ten album jest publicystyczny i odnosi się do tego nieszczęścia, które panuje w Stanach Zjednoczonych niezależnie od wirusa. No a tym nieszczęściem jest oczywiście ktoś, kto próbuje zawładnąć duszami Amerykanów. Ale Lucinda nie daje się. Oto utwór zatytułowany You Can't Rule Me. Nie masz nade mną władzy.
1: Yeah, man, I got a right.

wyprodukowała album niejakiego Jesse Malina. Jesse to artysta no już w sile wieku, koło 50. Kiedyś zaczynał w Nowym Jorku jako hardkorowy punkowiec, potem przeszedł na pozycje rock'n'rollowe, a w ubiegłym roku wydał album zatytułowany Sunset Kids, który właśnie wyprodukowała mu Lucinda Williams. Nie dość, że zajęła się produkcją, to jeszcze w dwóch nagraniach udzieliła się wokalnie. Oto Jesse Malin w duecie z Lucindą Williams. Room 13.

Room 13, pokój numer 13, z albumu Sunset Kids, Lucinda Williams w duecie z Jesse Malinem. No i wracamy teraz do tegorocznego albumu Lucindy Williams z końca kwietnia. Płyta nosi tytuł, jak już mówiłem, Good Souls, Better Angels. W nagraniu You Can't Rule Me Lucinda dała dowód temu, że nie poddaje się władzy tego człowieka, który chce władać narodem amerykańskim. Nowa płyta Lucindy przynosi kolejne nagranie skierowane wprost do prezydenta Trumpa. Man Without a Soul, człowiek bez duszy, Lucinda Williams.

słuchaczy wie, to jest jedyny przypadek w dyskografii Stonesów, kiedy nagrali utwór podpisany przez członków zespołu The Beatles, I Wanna Be Your Man. Jak twierdził Lennon, to był taki odrzut z ich twórczości, bo przecież czegoś naprawdę dobrego by Stonesom nie grali, nie dali. Ale myślę, że to było takie z lekkim przymrużeniem oka, no bo w sumie na początku, czyli właśnie w 1963 roku, kiedy ten utwór oba zespoły nagrały, oni się jednak chyba przyjaźnili. No, chociażby sam fakt, że napisali tę piosenkę dla Stonesów wtedy, kiedy okazywało się, że zespół Jaggera i Richardsa nie ma pomysłu na coś, co mogłoby wprowadzić zespół do pierwszej dziesiątki list przebojów. A tymczasem właśnie wersja Stonesów I Wanna Be Your Man okazała się pierwszym singlem Stonesów, który dostał się do pierwszej dziesiątki przebojów w Wielkiej Brytanii.

Stąsi wprowadzili nas do zasadniczej nitki przewodniej tego wydania pierwszego odcienia bluesa, którą będą interpretacje przebojów Jaggera i Richardsa w wykonaniu innych artystów, czyli tak zwanych coverów Stonesów. Na pierwszy rzut zdecydowałem się przypomnieć słynne Miss You, w którym oryginalnie na płytach firmowanych przez Stonesów słychać harmonikę Sugar Blue. Ale Sugar Blue postanowił również zarobić parę złotych na tej piosence i wstawił ją do swojego albumu zatytułowanego Blue Blazes, rok 1994, Sugar Blue, Miss You.

tym przeglądzie, oczywiście bardzo takim indywidualnym i dowolnym, piosenek Stonesów, które włączyli do swojego repertuaru i nagrani inni artyści, będą i te takie bardzo znane i popularne tytuły, i te mniej znane, jak chociażby Ventilator Blues, który w 2003 roku opracował po swojemu i nagrał Lucky Peterson.

już w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku zdarzało się, że artyści o dużym znaczeniu we współczesnej muzyce brali się za starsze, no i raczej starsze właśnie kompozycje Rolling Stonesów. Między innymi Lucinda Williams nagrała album zatytułowany It's Only Rock and Roll i to była płyta w całości poświęcona jej interpretacjom utworów Jaggera i Richardsa. Wśród tych kompozycji na tej płycie znalazł się także utwór Play with Fire, Lucinda Williams.

Nieco wcześniej, no bo pod koniec ubiegłego wieku, w 1999 roku, Rob Wasserman, słynny basista, nieżyjący już, pomieścił na swojej płycie zatytułowanej Trios swoją własną, czysto instrumentalną wersję I Can't Get No Satisfaction. Rob Wasserman.

A teraz coś, no, niemal z tego czasu, kiedy Stonesi zaczynali. Amerykański zespół The Royal Guardsman, który jest autorem takiego One Hit Wonder, czyli utworu zatytułowanego Snoopy vs. The Red Baron. To jedyny numer, który tak naprawdę zaznaczył się w historii amerykańskiej muzyki, a poza tym nagrywali głównie covery współczesnych im innych artystów. Między innymi trafiło do tego repertuaru As Tears Go By Jaggera i Richardsa, które jest chyba najbardziej dziwaczną wersją tego właśnie utworu w innym niż Stonesi wykonaniu. The Royal Guardsman.

kolejny kobiecy głos w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, prezentującym kawery utworów The Rolling Stones. Leila Zoo, która wzbudziła zachwyt publiczności na Suwałki Blues Festival, na scenie w parku, a chyba w następnym roku wystąpiła z równym sukcesem w słynnym klubie Rosmarino. W jej wykonaniu usłyszymy Wild Horses.

dosyć nietypową wersję, myślę, że dosyć oryginalną, zaproponował Little Richard. Na swojej płycie King of the Rock and Roll zabrał się za słynny numer Stonesów Brown Sugar.

Kolejny wielki, nieżyjący już przedstawiciel teksańskiego bluesa, Johnny Copeland. Tatuś Szymiki nieczęsto sięgał po utwory innych autorów, no ale Jaggera i Richardsa wykorzystał i tak oto powstała jego wersja Tumbling Dice.

Tak jak dosyć przewrotnie rozpocząłem tę prezentację utworów Jagera i Richardsa nagranych przez innych artystów, tak teraz przewrotnie zakończymy czymś, co zostało przypisane Stonesom, ale niesłusznie, bowiem ich wersja It's All Over Now, tak przecież znana na całym świecie, to utwór autorstwa Bobby'ego Womacka, który zaprezentował własną wersję swojej kompozycji na płycie Painted Blue – Songs of the Rolling Stones. To album, na którym różni artyści z kręgu soulu i bluesa prezentowali własne interpretacje piosenek Jaggera i Richardsa. No ale znalazł się tam też utwór, który, jak już powiedziałem, przypisuje się Stonesom, a naprawdę skomponował ten utwór Bobby Womack i on właśnie zakończy swoją wersją It's All Over Now, to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Dion, tak, Dion DiMucci, który też jest bardzo aktywny ostatnio, bo co roku chyba ukazuje się jego nowa płyta. Tym razem proponuje jesienią 2021 roku album zatytułowany Stomping Ground. Oczywiście będą to nagrania, w których Dionowi towarzyszą jego znakomici przyjaciele z różnych półek. No i właśnie z tej półki objawił się Joe Bonamassa w nagraniu zatytułowanym Take It Back. Ale jak już mówiliśmy parokrotnie, Joe Bonamassa to nie tylko artysta, który sam gra, sam śpiewa i chętnie dokłada swój głos i gitarę do realizacji innych artystów, ale także jest promotorem, producentem, jest właścicielem firmy płytowej, która nazywa się Keeping the Blues Alive. No i właśnie na tym labelu tak zwanym ukazuje się album zatytułowany prosto i jednoznacznie The Blues Album. Afirmuje tę płytę Joanne Shaw Taylor, znakomita brytyjska gitarzystka i coraz bardziej odpowiadająca mojemu uchu wokalistka. Ten album zawiera także kilka elementów współpracy Joanne Shaw Taylor z innymi muzykami, no i nie mogło tu także zabraknąć Joe Bonamassy. Oto utwór zatytułowany Don't Go Away Mad, Joanne Shaw Taylor i Joe Bonamassy.

Generalnie w tym wydaniu Nowali Expo od Baobabu będę zachwalał kolejne pozycje, ale jest wyjątek i ten wyjątek właśnie za chwilę Państwu zaprezentuję w krótkim fragmencie. Jagger. To nazwisko to z całą pewnością budzi zawsze zainteresowanie i elektryzuje fanów muzyki, nawet jeżeli jest to Chris Jagger, czyli brat Mika. I otóż Chris zaproponował w lecie 2021 roku album zatytułowany Mixing Up the Medicine. I z przykrością stwierdzam, że jest to płyta słaba, nudna i tak jakby troszkę zrealizowana na kolanie. No ale skoro już wspomniałem nazwisko Jagger, to oto z tej właśnie płyty utwór zatytułowany Merry Go Round.

następną pozycję będę zachwalał. Będę zachwalał, bo choć nazwisko wykonawcy dotąd w zasadzie nic mi nie mówiło i jest pewnie mało znane też większości z moich słuchaczek i słuchaczy, to płytka bardzo mi się podoba. Album nosi tytuł Flathead, a firmuje tę płytę Seth Lee Jones. Wokalista, gitarzysta, kompozytor. Co mnie zainteresowało i dlaczego do niego dotarłem, to to, że on jest Oki, czyli że jest z Oklahomy, a jednym z towarzyszących mu muzyków, czyli perkusistą, jest syn perkusisty, który grywał z J.J. Cale'em. No więc sami państwo rozumieją, że musiało mnie to zainteresować. Seth Lee Jones gra w trio z basem i perkusją. Nie ucieka od standardów naszej ulubionej muzyki i stąd też zaproponuję z płyty Flathead utwór bardzo, bardzo standardowy, czyli I Can't Be Satisfied, Seth Lee Jones.

dużą aktywność fotograficzną, no nie tak znakomicie dającą sobie znać jak aktywność Jobona Massey, także Eric Bibb wykazuje. Album Dear America, który ukazał się w lecie 2021 roku, zawiera kilka bardzo, bardzo interesujących nagrań, takich, które bardzo odpowiadają też dotychczasowego mojemu obrazowi artysty, jakim jest Eric Bibb, bo to jest Americana, to jest blues, to jest znakomity wokal Erica, no i od czasu do czasu też daje o sobie znać jego przyjaźń z różnymi innymi wykonawcami tejże muzyki. I z albumu Dear America Eric Bibb zaprezentuje się teraz z Ericiem Galesem, znakomitym gitarzystą. Whole world's got the blues. Eric Bibb, Eric Gales.

nasza znajoma ze estrady, no bo wystąpiła 2 lata temu na estradzie Spotka podczas Rawy Blues, Lindsay Beaver prezentuje swoją nową płytę, którą zatytułowała Lindsay Beaver and Brad Stevens. A Brad Stevens to jest gitarzysta, który towarzyszy Lindsay we wszystkich nagraniach na tym albumie. Jest to płyta dosyć zaskakująca w formie, bo w zasadzie opiera się tylko na gitarze, perkusji i wokalu. No, od czasu do czasu są jeszcze pewne wzbogacenia, tak chociażby jak w nagraniu, który otwiera ten album, nosi ono tytuł One Condition, a tu jeszcze dołączył do nich drugi gitarzysta, czyli Kirk Fletcher. Oto więc trio Lindsay Beaver, Brad Stevens i Kirk Fletcher w nagraniu One Condition.

O płycie, która nosi tytuł Love Transcends, będę z pewnością opowiadał jeszcze długo i rozwlekle na różnych antenach, bo też jest to album, który wzbudził, no mogę powiedzieć, zachwyt. Mój zachwyt. Jackie Vanson to jest wokalistka, gitarzystka, kompozytorka, która już kiedyś się pojawiła na antenie Radia Baobab, ale dopiero ten album, wydany w 2021 roku, pochłonął mnie bez reszty. Jest fantastyczną wokalistką, ma taki ten lekko przydymiony wokal, jest świetną gitarzystką, bardzo trafnie dobiera sobie repertuar. To sprawia, że cały album Love Transcends jest płytą naprawdę bardzo, bardzo pociągającą. Oto z tego albumu prosty, ale właśnie swoją prostotą ogromnie interesujący utwór zatytułowany Rolling On, Jackie Vanson.

Na zakończenie tego przeglądu nowości lata 2021 roku, końcówki lata 2021 roku, trzy klasyczne nowaliki. Ronnie Wood, legenda muzyki rockowej rodem z Wielkiej Brytanii, bo to przecież i Faces, no i przez ostatnie dziesięciolecia The Rolling Stones, od czasu do czasu realizuje własne przedsięwzięcia, w których sygnalizuje fascynację klasyką. Jednym z klasyków, który wywarł ogromny wpływ na twórczość Ronniego Wooda, jest Jimmy Reed. Jemu poświęcił koncert, który zrealizował w 2013 roku w Royal Albert Hall. I ten koncert zarejestrowano i nadano mu tytuł Mr. Luck, a tribute to Jimmy Reed. Ronniemu Woodowi towarzyszy cały czas na gitarze Mick Taylor, a od czasu do czasu dołączają też i inni artyści, tak jak chociażby w tym nagraniu. Shame, shame, shame. Ronnie Wood, Mick Taylor i Paul Weller.

Jesienią 2021 roku ukaże się nowy album Carlosa Santany zatytułowany Blessings and Miracles. No i tak jak to już jest teraz chyba niemal obowiązującym standardem, na płycie tej Santana występuje w otoczeniu swoich znakomitych kolegów. Nie dość tego. Sięga po klasykę muzyki rockowej, tę głęboką klasykę sprzed powiedzmy 50 czy nawet 60 lat. I oto przykład. Carlos Santana i Steve Winwood w ich wersji The Whiter Shade of Pale.

I na koniec coś dla fanek i fanów Erika Claptona, który przesiedział cały okres covidowy w domu, bez koncertów. Postanowił ten okres wynagrodzić spragnionym fankom i fanom nagraniem, który zrealizował w jakimś wspaniałym zamczysku w centrum Anglii, w otoczeniu swoich najbliższych stałych współpracowników. Ten album zatytułował The Lady in the Balcony. No i jest to płyta prawie w całości akustyczna, z trzema wyjątkami, w których Eric Clapton bierze do rąk gitarę elektryczną. No i zawiera w dużej mierze stały repertuar koncertowy Claptona, ale są też także pewne odstępstwa, jak chociażby dwa utwory z repertuaru świętej pamięci Petera Greena. No ale na razie Eric Clapton udostępnił nam jedno nagranie, takie powiedziałbym bardzo, bardzo standardowe dla jego repertuaru, czyli After Midnight J.J. Cale'a. I tym właśnie nagraniem z albumu The Lady in the Balcony kończymy to wydanie Nowalijek spod Baobabu. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Sheryl Crow śpiewa o tym, czego by tylko chciała, a tymczasem bywa, że są rzeczy, których specjalnie nie chcemy, ale one po prostu są. Tak jak rodzina i to nie zawsze tylko nasza. Kabaret starszych panów.
1: Bo proszę pana, cóż z tego i cóż, że dziewczyna jest jak skina, że ze 3 lata byś wytrzymał, ale rodzina, jej rodzina, jaką rodzinę ma? To jest istotne, proszę panów. Czy mama się nie wtrąca i szczęścia nie zamąca? Jej tata czy nie trąca, gdy w złość na zięcia wpadł? Czy wujek z czci odarty nie oszukuje w karty? Czy chęcią żartu twardy nie nadoskwiera brat? Takich pytań 100 bardzo dużo. To, ale nie spoczniemy my, aż sprawdziemy, rozumiecie panowie, czy powiedzmy sobie, czy gdy dziadzio przyjdzie w gości, nie nudzi do nudności, a gdy spożywa tościk, na dywan roni dżem. Czy szwagier, który tyra, aż w piersi dech zapira, czy nie wymusza żyra pod groźbą szczucia psem? Takich pytań jest to bardzo dużo, to przyznaję, ale nie spoczniemy my, aż sprawdziemy, panowie pojmują, czy dajmy na to, czy babunia nie wyżera prowiantu z fryżydera, czy ciocia nie wybiera z pół miska lepszych sztuk, czy przewracając stolik, stryjaszek alkoholik nie stłucze znów majolik, choć sporo on już stłukł. Takich pytań jest to, no oczywiście bardzo dużo to, ale nie spoczniemy my, aż sprawdziemy, uważacie panowie, czy załóżmy, czy kuzyn są nam wulik. Bladziutki jak śledź ulik, nie wejdzie śpiąc w koszuli, przestraszyć czas we śnie. Czy siostra naszej pani nie sprawi, że my zanim się spostrzeżemy sami, w siostrzyczce zakochani. A moja dziewczyna jest jak skina, ze 4 lata z nią wytrzymam, bo i rodzina, jej rodzina, cóż za rodzinę ma wspaniałą. Bo mamunia się nie wtrąca i szczęścia nie zamąca, a w złości nie potrąca. Tatunio, król bonton, wujaszek, chłop otwarty, przegrywa ze mną w karty, a brat grzecznością warty powtarza wciąż twardą. Tacy krewni to sama radość, bo oni zaufają i dogadzają. No bo wystawcie sobie panowie, że jej szwagier, który tyra, aż piersi dech zapira, pożyczki mi i żyra, bez długich daje mu. Stryjaszek nie ciężar, pieniężnie nie zawęża, a mąż jej dla jej męża po prostu brak mi słów.
0: Śpiewał oczywiście Wiesław Michnikowski, cudowny, nieodżałowany. A utwór nosi tytuł Jej rodzina.
2: Nie wiem, jak do zagadnienia rodziny odniósłby się Orville Peck. To jest taki kanadyjski wokalista i gitarzysta, który tak naprawdę zaistniał w świadomości publiczności w większy sposób, tak naprawdę dopiero w zeszłym roku, ale to jest taki artysta, który swoją działalnością wzbudził na tyle duże zainteresowanie, że już nawet ostatnio pojawiła się sygnowana jego imieniem i nazwiskiem gitara Fendera. Tutaj Orville Peck w coverze Small Town Boy.

Orville Peck radził uciekać i czasami lepiej uciec, bo na przykład w utworze Macy Gray Strange Behavior mamy jeden z takich przykładów, kiedy pojawia się napięcie w związku, a do tego dochodzą problemy finansowe. I wtedy pewne dziwne zachowania mogą zaprowadzić nas zdecydowanie za daleko. Macy Gray, Strange Behavior.

0: Macy Gray śpiewała o strzelaniu do partnera, bądź ewentualnie do partnerki. A ja chciałbym na chwilę przeskoczyć do mojej chyba ulubionej płyty Jacka Wilda, czyli zespołu, który on sam nazwał Pride and Glory. I tutaj Jack proponuje w rozwiązywaniu konfliktów zupełnie inne rozwiązanie, bo jeżeli nie mają państwo pod ręką pistoletu, to zawsze można kogoś rozjechać ciężarówką. Jack Wild, Pride and Glory, piosence Hate Your Guts.
1: Rolling. You guys ready? Yeah. One. Because we're all coming in together, right? Here we go. Let's make this really cook. One, two.

0: rather run you over with my truck instead.
1: Tutaj w odniesieniu do Orwila Pecha, którego już wcześniej Państwu zaproponowałem, pozostajemy w kręgu kanadyjskich wykonawców i jednym z najsłynniejszych aktualnie zespołów kanadyjskich, i nie jest to Nickelback, chodzi mi o grupę The Sheepdogs. W związku z tym The Sheepdogs w piosence Please Don't Lead Me On. You and me were-

A teraz trochę bardziej na serio. Będzie utwór, który działa na mnie niezwykle kojąco i warto czasami pomyśleć, że ostatecznie wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi i świecimy tyłkiem, jak to pięknie mówi Fish w piosence Fish Emade Tworzywo w duecie z Justyną Święs z zespołu The Dumplings. Ślady.

0: ta Kanada dzisiaj jakoś tak pojawiła się w piosenkach w dzisiejszej audycji.
1: Ja myślę, że oni są w takich tematach po prostu zaprawieni w bojach ze względu na swój taki klimat na co dzień.
0: A może to jest tak, że jak rozmawiamy o tym, gdzie chcielibyśmy wyjechać, to byłaby to właśnie Kanada. Jedno z moich ostatnich odkryć, czyli zespół Bros w piosence Tell Me.

A ja wracam do tematu napięć w związkach i tutaj mała rada od Norah Jones i duetu Outkast, że w razie czego to najlepiej schować dumę w kieszeń. Przynajmniej czasami. I nie być tacy cool, tylko być po prostu sobą. Norah Jones i Outkast, Take Off Your Cool.

0: to Nora Jones zdejmowała z siebie cały swój...
1: Nie, ona prosiła tego drugiego, co ty gadasz.
0: Ja wiem, ale zawsze jak słucham tej piosenki, to mam wrażenie, że Nora coś z siebie zdejmuje.
1: No jest bardzo sexy ta piosenka, zgadzam się.
0: Pozostajemy w kręgu dziewczyn i nasza doskonała znajoma, najbardziej amerykańska dziewczyna w Polsce, czyli Agata Karczewska, pokazała światu swoją najnowszą piosenkę What It Is.

0: Dzisiaj Sosnowski ma więcej numerów, bo on się przygotował wcześniej i zdominował naszą playlistę.
1: Nie będę komentował tego oświadczenia, natomiast zaproponuję Państwu moją absolutnie ulubioną piosenkę z absolutnie ulubionej płyty przedświątecznej, czyli Zaz i płyty Paris i jedno z najpiękniejszych wykonań piosenki Champs-Élysées.

0: A na zakończenie utwór Domowych Melodii z cudownym tekstem Jucho, który doskonale mówi o tym, co może uratować sytuację zawsze w ostatecznej ostateczności. Utwór zatytułowany Cukier. I tym słodkim akcentem żegnamy się z Państwem i mamy nadzieję usłyszeć się w przyszłym tygodniu już tak zupełnie, zupełnie w świątecznym nastroju.
1: Nisko Państwu się kłaniamy. Specjalnie dla Państwa piosenki prezentowali dzisiaj ku ogólnemu zaskoczeniu
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Zligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Ten bonus jest taki troszkę ukryty, bo zazwyczaj bonus na płycie CD czy na analogu jest umieszczany na końcu. Albo jako jedno nagranie, albo zestaw kilku nagrań. Czym kierują się wydawcy? Ano zazwyczaj tym, żeby wyciągnąć z naszych kieszeni kolejne grosze, czy może nawet potężne kwoty, bo wydawca wie, że jeżeli fan ma już w swoim archiwum ten konkretny tytuł, no to być może kupi go powtórnie, jeżeli się okaże, że na nowej płycie, że na tej nowej, starej płycie jest coś nowego. I to wyciąganie pieniędzy odbywa się na różne sposoby. Otóż na przykład charakterystyczna jest ekskluzywność dla różnych rynków. I kiedy w Japonii ukazuje się album, który jest zaopatrzony w coś, czego nie było na rynku europejskim, no to znaczący jest sygnał dla tych najbardziej zagorzałych fanów, że trzeba znowu zerknąć na rynek japoński, no i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że najczęstszym przypadkiem są tak zwane wydania rocznicowe lub po prostu reedycje klasycznych albumów, bo właśnie te bonusy dają nam, fanom, kolekcjonerom i kolekcjonerkom, sygnał, że trzeba znowu na tę płytę spojrzeć i uzupełnić tym sposobem swoją płytotekę. Tak było w przypadku niemal wszystkich albumów wydanych przez Stevie'ego Raya Vaughana z Double Trouble, bo ukazywały się one po oryginalnym wydaniu wielokrotnie w różnych wzbogaconych formach, które to wzbogacone formy zazwyczaj wnoszą do standardowego repertuaru płyty nagrania koncertowe. Ale zdarzało się też, że pojawiały się nagrania studyjne zrealizowane podczas sesji do tych właśnie oryginałów, wydań pierwszych. Tak się rzecz miała w przypadku reedycji pierwszego albumu z SRV, czyli płyty Texas Flood, która oryginalnie ukazała się w 1983 roku, ale później w 1999 płyta ukazała się powtórnie z 5 bonusowymi nagraniami. Jednym z nich jest przepiękny blues Tin Pan Alley, który później ukazał się na kolejnym albumie Stevie'ego Raya, czyli na płycie Couldn't Stand the Weather, no a okazuje się, że był już zarejestrowany wcześniej, tyle że nie trafił na album pierwszy. Oto Stevie Ray Vaughan and Double Trouble w utworze, którego pełny tytuł brzmi Tin Pan Alley, also known as Roughest Place in Town.

Dosyć popularnym zabiegiem bonusowym jest to, żeby zachęcić słuchacza czy słuchaczkę przyzwyczajoną teraz już w XXI wieku do słuchania głównie streamu z komputera, żeby zachęcić do zakupu fizycznego nośnika. I to jest na przykład przypadek płyty Marka Knopflera One Deep River, która ukazała się w 2024 roku i w tych wersjach streamingowych początkowo była ona ograniczona do 12 nagrań. A w momencie, kiedy nastąpiła premiera płyty, okazało się, że wersja fizyczna ma już 5 dodatkowych, czyli bonusowych nagrań. Czy te bonusowe nagrania są mniej wartościowe niż zestaw podstawowy, oryginalny? No trudno to ocenić jednoznacznie. Wydaje mi się, że w przypadku Knopflera i albumu One Deep River utwór Nothing But Rain absolutnie zasługiwał na to, żeby znaleźć się w tym zestawie podstawowym. A brzmi on tak. On this night

I was halfway to sleepin'.

Płyta Christona Kingfisha Ingrama, zatytułowana 662, 662, ukazała się w 2021 roku i też zawiera bonusowe nagranie utworu, który już przedtem został upublikowany w formie cyfrowej i nosi on tytuł Rock and Roll. Posłuchajmy bonusowej formy rock'n'rolla.

Wspominałem już o tym, że zazwyczaj te bonusowe nagrania dołączane do kolejnych edycji oryginalnych albumów no, są w dużej mierze nagraniami koncertowymi, ale niektóre z nich brzmią tak, jakby były zarejestrowane studyjnie. I to jest przypadek płyty Back to the Blues Gary'ego Moore'a, która ukazała się oryginalnie w 2001 roku, a 20 lat później została wydana jako dzieło zremasterowane na płytach winylowych i dodatkowo uzupełniona jeszcze trzema nagraniami, które noszą dopisek live, czyli że są to nagrania koncertowe. Ale ponieważ to są nagrania zrealizowane dla VH1, czyli tego kanału telewizyjnego, który specjalizuje się w prezentowaniu współczesnej muzyki, nagrania Gary'ego Moore'a z tego właśnie czasu brzmią bardzo studyjnie. Przykład? Bardzo proszę. Oto Gary Moore w koncertowej wersji Stormy Monday Blues.

0: Sybej.
1: Czasami wydaje się, że charakter bonusowego nagrania od razu świadczy o tym, że to jest albo nagranie koncertowe, albo po prostu jakiś odrzut studyjny, który nie został zakwalifikowany przez artystę i jego producenta do podstawowego zestawu. Ale w przypadku płyty Garego Clarka, This Land, bonus zatytułowany Highway 71 absolutnie wydaje się być po prostu chwytem promocyjnym i z całą pewnością to nagranie mogło znaleźć się też w zestawie podstawowym. Gary Clark Jr., Highway 71.

A skoro już jesteśmy przy Garym Clarku Juniorze, to posłuchajmy teraz nagrania, w którym towarzyszy on ZZ Ward. Wokalistce, multiinstrumentalistce, bardzo utalentowanej osobie, która do podstawowego zestawu nagrań na albumie The Storm dorzuciła wspólne nagranie z Garym Clarkiem Juniorem, które zostało wcześniej zrealizowane do serialu telewizyjnego zatytułowanego Cars. A tytuł tego utworu Ride.

0: No i jeszcze jedno kobiece nagranie w tym dosyć męskim zestawie, a będzie to bonusowe nagranie z płyty My California, zrealizowanej przez Beth Hart. Oto nasza ulubienica w utworze Oh Me, Oh My.
1: But I like that sleaze thing.

0: me. I mean, I hope that wasn't too sacrilegious there, right there. Man, it's so much easier to sing that song when I'm not a horse and stuff, but...
1: I na zakończenie tego bonusowego wydania pierwszego odcienia bluesa super bonus, moim zdaniem, bo będzie to absolutnie świetne wykonanie dwóch numerów Jimiego Hendrixa przez Stevie'ego Ray'a i Double Trouble. Little Wing i Third Stone from the Sun. Wiązanka tych dwóch pomnikowych utworów Hendrixa znalazła się jako bonusowy dodatek do reedycji albumu Soul to Soul. Zostawiam Państwa na zakończenie tej audycji na ponad 13 minut z wirtuozerią Stevie'ego Ray'a Vaughan. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Live. A Big Head Todd to jest dosyć oryginalna postać w amerykańskiej muzyce. Nie do końca jest to czysto bluesowa propozycja muzyczna, jeśli chodzi o tego wykonawcę, ale niewątpliwie, zwłaszcza w jego podejściu gitarowym, bo on jest przede wszystkim gitarzystą, słychać bluesowe korzenie. Informacja dodatkowa dla tych z Państwa, którzy nie znają Big Head Todda, jest taka, że pan Todd Park Moore ma korzenie koreańskie. No ale już tak głęboko zakorzenił się w Ameryce i w muzyce amerykańskiej, że brzmi jakby od pokoleń nasiągał amerykańską muzyką. Big Head Todd and the Monsters, Josephina.

Teraz muszę się przyznać, że wprowadziłem do propozycji pana Andrzeja trochę modyfikacji. Napisałem zresztą mu o tym i wytłumaczyłem powody. Otóż staram się, żeby w moich audycjach zachować jaki taki parytet wykonawczy, jeśli chodzi o panie i panów. Czy to wokalistki i wokaliści, czy instrumentalistki i instrumentaliści. Ponieważ w propozycji pana Andrzeja była tylko jedna kobieta, no to pozwoliłem sobie uzupełnić tę propozycję czysto męskie jakimś kobiecym akcentem. Wśród wykonawców, których zaproponował pan Andrzej, znalazł się także Lloyd Jones, nazywany przez fanów jednym z najgłębiej strzeżonych skarbów amerykańskiej gitary okołobluesowej. On jest osadzony w Portland w Oregon. Przez pewien czas towarzyszył Curtisowi Salgado w jego występach i nagraniach, no ale od dłuższego czasu jest samodzielny, a także towarzyszy w tle innym wykonawcom przy okazji wielu imprez i festiwali na terenie Stanów Zjednoczonych, ale przecież to nie tylko. Pan Andrzej zaproponował nagranie z solowej płyty Lloyda Jonesa, a ja też z innej jego solowej płyty, trochę nowszej, zatytułowanej Tennessee Run z 2020 roku, zaproponowałem piosenkę, w której Lloydowi towarzyszy wokalistka Teresa James. Ten utwór nosi tytuł I Wish I Could Remember Loving You, Lloyd Jones i Teresa James.

0: W swoich muzycznych fascynacjach nasz słuchacz Andrzej sięga także do współczesnej klasyki chicagowskiego bluesa, proponując nagranie Luriego Bella z albumu Blues in My Soul, My Little Machine, Mr. Lurie Bell.
1: One, two, three, four!

Bo Skaks teraz wystąpi zgodnie z życzeniem patrona Andrzeja, ale też nie to nagranie, które wskazał sam zainteresowany, bowiem tu znowu postarałem się odnaleźć jakiś kobiecy wątek i zaproponowałem, a pan Andrzej siłą rzeczy się zgodził, no troszkę nie miał wyjścia, żeby Boskaks zaśpiewał coś z partnerką. A tą partnerką będzie nie byle kto, bo Lucinda Williams. W ich wykonaniu usłyszymy utwór zatytułowany Whispering Pines.

Ucieszyłem się, że na liście propozycji pana Andrzeja znalazł się także Mike Flanagan. To jest może nie artysta pierwszoplanowy, ale bardzo znaczący dla teksańskiej sceny muzycznej. Jako klawiszowiec i producent czy współproducent dał się znać jako wytrawny znawca teksańskiego okołobluesowego grania. I pomyślałem sobie, że warto przedstawić jego dokonania w nieco szerszym zakresie, a więc usłyszymy aż dwa nagrania, w których gra Mike Flanagan. Pierwsze z Jimmy Vaughanem, z którym Flanagan też nagrał całą płytę i często występuje jako członek zespołu Jimmy'ego Vaughana. To jest utwór zatytułowany All Night Long. A drugie nagranie to jest utwór firmowany przez Cindy Cashdollar, zatytułowany Peacock Alley, w którym oprócz wspomnianego Flanagana usłyszymy także założyciela słynnej western swingowej orkiestry Asleep at the Wheel, Raya Bensona. Peacock Alley, Cindy Cashdollar i Mike

Specjalny komentarz poświęcił pan Andrzej artyście, który posługuje się pseudonimem Little G. Weevil. Prawdziwe nazwisko brzmi Gabor Szücs, bo jest on z urodzenia Węgrem. Choć tak dobrze wtopił się w

amerykańskie środowisko muzyczne, że udało mu się zajść bardzo wysoko, bo zwyciężył na International Blues Challenge w Memphis w 2013 roku. No i w Stanach udało mu się zrealizować kilka płyt. Posłuchajmy, jak Little G. Weevil wykonuje tytułowe nagranie ze swojego albumu zatytułowanego The Teaser.

walking.

Kolejny artysta, który wzbudza, myślę, wspólne nasze z panem Andrzejem emocje, to Tony Joe White. Dlatego chciałbym Tonego Joe White'a zaprezentować aż w dwóch nagraniach. Jedno to jest zgodne z propozycją pana Andrzeja, Who You Gonna Who Do Now, a drugie znowu Tony Joe White z kobietą, z pięknym głosem Emmylou Harris, Wild Wolf Calling Me.

A teraz wreszcie przychodzi pora na jedyną kobietę, która znalazła się na liście propozycji pana Andrzeja Marchewicza, naszego patrona. Mianowicie chodzi o Candy Kane. I to jest poniekąd podwójna kobieca propozycja, bowiem album Sister Vagabond to jest wspólne dzieło Candy Kane i świetnej gitarzystki Lori Chavez. Na tej płycie panie przypomniały słynny przebój Brandy Lee Sweet Nothings. Pomyślałem sobie, że dorzucę do tego jeszcze jedno nagranie Lori Chavez, która udzieliła swojego gitarowego mistrzostwa dwóm mężczyznom, czyli Monster Mike'owi Welch i Mike'owi Ledbetterowi w nagraniu K. Marie.

Przypominam, że w tej audycji słuchaliśmy wyborów naszego patrona, Andrzeja Marchewicza, wyborów troszkę zwichrowanych przez współautora, czyli przeze mnie, a na zakończenie nagranie, pod którym obaj możemy się śmiało podpisać. Po pierwsze, dlatego, że to jest jeden z największych bluesowych standardów, czyli Going Down Slow, Jamesa Odena, a po drugie dlatego, że wykonawcą jest Leo Bud Welch, jeden z tych prawdziwków bluesa, który doczekał się nagrania swojej pierwszej pełnej płyty w wieku ponad 80 lat. I tą kondensacją klasyki bluesa kończymy to wydanie pierwszego odcienia. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.
2: Barszcz
3: Sosnowskiego,
2: Ligurecka
3: i Sosnowski
2: trują
3: o muzyce.
2: W kolejnej 47. audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Ligurecka i Sosnowski trują o muzyce. Witają Państwa serdecznie i zaskakująco
3: Górecka
2: i Sosnowski.
3: Dzisiaj będziemy trochę się uwalniać od różnych naszych zwyczajów i nie będziemy się w ogóle skupiać na temacie, a na poszczególnych wykonawcach. A jeżeli chodzi o klucz do naszego wyboru, to wrócimy do tego na samym końcu.
2: Zaczynamy od, jak niektórzy mówią o niej, matki bądź mamy bądź szefowej, ale najczęściej jednak matki bluesa, czyli Ma Rainey, która swoje pierwsze nagrania zarejestrowała w 1923 roku, czyli już prawie 100 lat temu. Ma Rainey w piosence Ma Rainey's Black Bottom.

0: Good, Ma. Good, honey. Look out now, Ma. You're getting kind of rough there.
1: Warto obejrzeć na Netflixie film zatytułowany Ma Rainey, Matka Bluesa, który może nie do końca jest o Ma Rainey, ale bardzo dobrze ją obrazuje. I dodatkowo jest to ostatnia rola Chadwicka Bosmana, którego bardzo lubiłam i jego odejście złamało mi serce. Aktor ten dostał pośmiertnie Złotego Globa za tę rolę.
2: Myślę, że dodatkowym walorem tego filmu jest... Moim zdaniem doskonałe odwzorowanie ówczesnej rzeczywistości i sposobów nagrywania i w ogóle atmosfery podczas nagrań i nie tylko, jaka w tamtych czasach panowała.
1: A ja tymczasem zabieram Państwa w lata 60., które jeszcze będą dzisiaj nam trochę towarzyszyły. I będzie to Urodzona w Nashville, Jackie Shane i jej utwór Coming Down.

Ja tymczasem przeskakuję do czasów obecnych. Ostatnio na Spotify pojawiła się nowa wersja piosenki Born This Way, grana i śpiewana przez aktualnie chyba jednego z najbardziej popularnych gitarzystów i wokalistów okołokantrowych, czyli tego człowieka z zasłoniętą twarzą, zasłoniętą przez takie frędzelki. Nie wiem, czy państwo widzieliście. Orville Peck w piosence Born This Way.

0: No i pięknie, tutaj było Nashville, a tu country, a ja nadal jestem mentalnie w latach 60. Musimy chyba się trochę rozruszać, więc czas na piosenkę It's My Party autorstwa Leslie Gore, która, o czym się dowiedziałam właśnie, była również autorką Oscarowej piosenki do musicalu Fame, czy mnie bardzo to w ogóle zaskoczyło. A okazuje się, że w ogóle to jest niezwykle ciekawa postać, bo ona swojego czasu, jak chciała się wycofać z rynku muzycznego, to rozpuściła plotkę o swoim samobójstwie. I naprawdę ludzie uwierzyli w to, wiesz?
1: Ludzie we wszystko uwierzą, wiesz jak jest.
0: Ale potem okazało się, że to nieprawda. Jeszcze sobie żyła długo i pisała piosenki dla innych.
1: Może to jest jakiś sposób, jak chcesz, żeby ci dali spokój i sobie poszli, to mówisz, że właśnie popełniłaś samobójstwo i masz spokój.
0: It's my party.

A teraz będzie zupełnie, zupełnie klasycznie i jedna z najbardziej wpływowych, w sensie takich, która znalazła swoich naśladowców, fanów, wyznawców niemalże i jest bardzo często wymieniana jako jedna z najbardziej inspirujących gitarzystek i wokalistek, jeżeli chodzi o świat bluesowy, czyli Sister Rosetta Tharpe w piosence God Leads Us Alone.

0: No i tak to czasami bywa, że ci najbardziej wpływowi, inspirujący bardzo często żyją pod koniec swojego życia samotnie i odeszła jakby w zapomnieniu.
1: Tym bardziej dobrze, że ją przypomniałeś. Teraz wracam na nasze rodzime poletko i artysta, którego niesamowicie cenię będzie za chwilkę i który jest niesamowicie utalentowany, ale bardzo czekam na jego autorskie kawałki, bo wydaje mi się, że jego autorskie numery, najlepsze, to może są jeszcze przed nami. Bardzo trzymam za niego kciuki, a będzie to Tymon Tymański w utworze Krzysztofa Klęczona. Spotkanie z diabłem.

0: Mam nadzieję, że nie zrozumieliście Państwo mnie w ten sposób, że uważam, że Tymon nie ma swoich autorskich dobrych kawałków, bo oczywiście ma też, ale strasznie dużo coveruje, a ja bardzo bym chciała jeszcze posłuchać tego, co on ma do napisania. To tylko o to mi chodziło.
1: A teraz przemieszczamy się w zupełnie inne rejony i Rob Halford, znany przede wszystkim ze swojego głosu w zespole Judas Priest, tym razem z projektu Halford i piosenka Till the Day I Die.

0: godzina, kiedy dopiero niektórzy się budzą, więc może ich troszkę pobudziliśmy.
1: A teraz będzie chwila oddechu i bardzo interesująca postać, czyli Arthur Russell, urodzony w Iowa, potem żyjący w Nowym Jorku artysta, który zajmował się w dużej mierze muzyką taką typową dla lat 80., w ogóle wiolonczelista, trzeba dodać. A tutaj w totalnie kantrowym numerze i to w dodatku jednym z jego bardziej znanych właściwie, ale takim zupełnie innym niż reszta jego znanych numerów. I never get lonesome. Arthur Russell.

O kolejnej piosence nie będę mówił zbyt dużo, ale ponieważ temat jest jaki jest, to w naszej audycji ta piosenka ma swoją rację bytu. Under Pressure.

0: To był oczywiście Queen i David Bowie.
1: A teraz będzie nasz ulubiony, najlepiej ubierający się, chyba, może nie najlepiej, ale najbardziej zaskakująco i ekstrawagancko wokalista na kuli ziemskiej.
0: Chociaż muszę stwierdzić, że jak ostatnio obserwuję jego media społecznościowe, to mam wrażenie, że ostatnio trochę, może to przez tą pandemię albo coś.
1: Roztył się?
0: To, no, znaczy, tak jakby mniej ekstrawagancki jest niż zazwyczaj był. Chociaż może ta jego ubieranie się w takie ciuchy jak z Rumpeksu i takie jakby takie zupełnie zwyczajne i to, że wygląda jakoś zwyczajnie, to w sumie w jego wykonaniu jest to też rodzaj ekstrawagancji, może. Ale brakuje mi jego odjechanych kreacji, muszę przyznać.
1: I szlafroków.
0: I piżam.
1: I piżam. Przed państwem Rufus Wainwright. Chyba w mojej jego ulubionej piosence. Out of the Game.

0: A teraz będzie niezwykle popularna artystka aktualnie, czyli LP, przede wszystkim autorka takiego jej największego hitu Lost on You. Będzie wykonanie z jej koncertowej płyty utworu Muddy Waters z koncertu zarejestrowanego w Moskwie. I muszę powiedzieć, że to jest kolejna artystka, na której nowe utwory bardzo czekam, bo jestem ciekawa, w którą stronę ona pójdzie, bo ja uwielbiam te jej wszystkie kawałki, które są takie bardziej rootsowe, ale niektóre to są takie popowe, co tak wlatują w jedno ucho, a wlatują w drugim i w ogóle nie jestem w stanie nawet sobie przypomnieć ich. I kurczę, też takie mam przeczucie, że ona by mogła zrobić coś niesamowitego.
1: Czekaj jeszcze chwilkę. Czasami to tak jest, że być może ona ma po prostu nad sobą wytwórnię i producenta, którzy mówią jej, co ma robić, a jeszcze chwilkę i się wyrwie spod, tak powiem, tych niecnych szpon tychże.
0: Czekam na to bardzo. Uwielbiam jej głos i jej charyzmę. LP Muddy Waters.

A teraz będzie artysta chyba jednego przeboju, bo ten przebój pojawił się już w 2007 roku, czyli już prawie 14 lat. Wprawdzie miał nominację do Grammy, ale od tego czasu mika, bo o nim mówimy, raczej rozbija się o różnego rodzaju talent showy i nawet produkuje swój własny program telewizyjny, który dzieje się we Włoszech. A biorąc pod uwagę, że Mika jest z Wielkiej Brytanii, no to jego podróże są znaczne. Mika i Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Teraz będzie artysta, który nazywa się Frank Ocean i jest to mój równolatek, by the way. Frank Ocean w Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularną postacią, niezwykle, bo dużo zrobił takich rzeczy nowych, kultowych w muzyce i wywodzi się ze środowiska hip-hopowego. Potem zaczął mieszać ten hip-hop z soulem, z R&B, z różnymi gatunkami, ale też jest bardzo popularną postacią, dlatego że sam nagrywał kiedyś piosenki z bardzo homofobicznymi tekstami, po czym w roku, zdaje się 2016, dokonał coming outu, że jest osobą nieheteronormatywną. Co było wielkim wydarzeniem, bo środowisko hip-hopowe jest jednym z najbardziej homofobicznych w ogóle w muzyce. A tutaj Frank Ocean piękne piosenki pisze i możemy sobie posłuchać tego w utworze Pretty Sweet. Yeah.

0: No i Góreczka, dochodzimy teraz do clue naszego, naszej audycji. Nie wiem, czy Państwo się już domyśleliście, jaki był temat, ale myślę, że kolejna piosenka doskonale ten temat opisze.
1: Tak, a temat dotyczy środowiska LGBT w muzyce. Chcieliśmy trochę poświętować Pride Month. W zasadzie nie ma orientacja dla nas żadnego znaczenia u innych ludzi, ale wiemy, z czym te osoby muszą się mierzyć i mam nadzieję, że kiedyś dożyjemy takich czasów, że już nie będą musiały. I jedna z piękniejszych piosenek o tym, jak to jest być osobą nieheteronormatywną w Polsce, jaka powstała, to jest dla mnie utwór duetu Rebeka Poznańskiego, którego tekst pięknie to Państwu opowie. To będzie utwór zatytułowany Pocałunek, a my tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem.
0: Piosenki z dziką przyjemnością prezentowali specjalnie dla Państwa
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Andrew, we love you, baby. Thank you.
1: The Crawl to był jeden z największych przebojów słynnej orkiestry teksańskiej, czyli The Fabulous Thunderbirds. Mówię słynnej, no bo słynna ona była rzeczywiście w kręgach i teksańskich, i tych słuchaczek i słuchaczy, którzy kochają taką właśnie skoczną, blues-rockową muzyczkę, zawieszoną głównie na słynnych teksańskich shuffles. A głównym bohaterem nie będzie dzisiaj zespół, tylko będzie jeden z współzałożycieli i liderów, czyli Jimmy Vaughan. Jimmy Vaughan skończył w 2021 roku 70 lat i troszkę pewnie dlatego, żeby jakoś podsumować dotychczasowe swoje osiągnięcia, doprowadził wreszcie do wydania pięknego zbioru 96 nagrań pod wielce znaczącym i jednoznacznym tytułem The Jimmy Vaughan Story. Oczywiście, jak to teraz w modzie, to wydawnictwo ukazało się w kilku różnych edycjach, ale ta podstawowa zawiera 5 płyt CD i wspaniale ilustrowaną i bardzo elegancko wydaną książeczkę w formacie płyty CD, 240 stron wypełnionych tekstami, zdjęciami, no i oczywiście wszelkimi szczegółami dotyczącymi nagrań z tych 5 płyt. Wśród tych 96 nagrań znalazło się sporo wcześniej nigdzie nie publikowanych. Oczywiście one pewnie krążą gdzieś tam w internecie, ale w sposób nieoficjalny, a tutaj to wszystko podpisał i własnym autografem zatwierdził Jimmy Vaughan, więc wszystko jest już oficjalne. Nie będę opowiadał o całej historii, o tym jak rozwijała się kariera albo i jak życie się toczyło Jimmy'ego Vaughana, bo będę tylko się zatrzymywał na pewnych kamykach milowych czy też kamieniach milowych jego twórczości i muzycznej podróży przez świat i będę wybierał nagrania, których dotychczas nie prezentowałem, bo nie miałem do nich oficjalnego dostępu. I niech to będzie swojego rodzaju opowieść o tym, jakim muzykiem, jakim gitarzystą Jimmy Vaughan jest dziś. A zaczniemy od 1978 roku, kiedy zaczęło się coś, co potem przekształciło się w zespół The Fabulous Thunderbirds, ale na tym etapie ta formacja nazywała się po prostu Storm, no tak jak sztorm, jak burza. I brali w niej udział basista Paul Ray, perkusista Doyle Bramhall, no Doyle Bramhall senior, czyli tatuś Doyle'a Bramhalla II, i wreszcie Louis Coudray, który grał na harmonijce ustnej, no i oczywiście Jimmy Vaughan. Oto z 1978 roku nagranie grupy Storm. Have you ever loved a woman? Skąd my to znamy?

baby. I just love that woman. So much.

Have you ever loved?

To był jeden z pierwszych zespołów Jimmy'ego Vaughna, grupa Storm, która w 1978 roku zarejestrowała kilka nagrań, a już rok później, w 1979 roku, Jimmy Vaughn wraz z kolegami i tym razem już z wiernym przez następne kilka lat towarzyszem, czyli Kimem Wilsonem, przybrali nazwę The Fabulous Thunderbirds i trafili w dobre ręce, czyli Doug Pomus zajął się produkcją ich pierwszej płyty, która została nagrana, ale jakoś później tak się to wszystko potoczyło, że nigdy nie została w całości wydana i opublikowana. I teraz na tym zbiorze swoich historycznych nagrań Jimmy Vaughn przypomina kilka z nich. Ja wybrałem z tego zbioru dwa piękne. No dlaczego to się nie dało wtedy wydać? Tego zupełnie nie rozumiem. Dwa piękne nagrania. Dirty Work i I Can't Quit You Baby. The Fabulous Thunderbirds, rok 1979.

Od połowy lat 80., można powiedzieć, zaczęła się taka duża, międzynarodowa także kariera The Fabulous Thunderbirds, ale Jimmy Vaughan od czasu do czasu też był pozyskiwany przez innych artystów jako gitarzysta, taki, który potrafiłby swoją grą wpasować się w klimat tego zapraszającego. Jednym z takich zapraszających był słynny Albert Collins, którego duet z Jimmy Vaughanem za chwileczkę usłyszymy. Rok 1986, Cold Cold Feeling. Albert Collins, Jimmy Vaughan.

1990 roku doszło wreszcie do czegoś, na co Jimmy Vaughan bardzo czekał od wielu lat, czyli do wspólnego nagrania ze Stevie Rayem, czyli jego młodszym braciszkiem. Zrealizowano wówczas album zatytułowany po prostu The Vaughan Brothers i absolutnie absurdalna historia, jaką było tragiczne odejście Stevie'ego Raya Vaughana w katastrofie helikoptera po koncercie z Ericiem Claptonem w Alpine Valley, sprawiła, że ta płyta ukazała się dopiero po śmierci młodszego z braci Vaughan. I to będzie w zasadzie jedno z niewielu nagrań, które były publikowane i wielokrotnie już nawet prezentowane, także w Radiu Baobab,

0: Naprawdę Jimmy Vaughan uważa, że to jest właśnie największa zasługa Eryka Claptona, że on powrócił do grania wśród żywych. A tę swoją traumę potrafił też przełożyć na muzykę. Pamiętają Państwo zapewne nagranie Six Strings Down, które wielokrotnie Jimmy Vaughan wykonywał i na swoich płytach i podczas koncertów, także podczas tych koncertów, w których towarzyszyli mu inni znakomici gitarzyści wspominający Stevie'ego Raya Vaughana, ale na ten swój jubileuszowy zestaw Jimmy Vaughan wybrał Six Strings Down w wydaniu akustycznym. Tylko on, gitara, no i oczywiście jego głos. To nagranie powstało już bardzo współcześnie, w 2019 roku.
1: This is called Six Strings Down. That was written by the Neville brothers, Art Neville and his brothers. And they sent it to me after Stevie got killed and I changed it. And changed the lyrics and kind of made my own version out of it. Changed it up and this was what we put on the record many years ago, and then it's popular at funerals now. People call me, my friends call me and want me to come sing it at their funerals. So that's the real story, so.

Raz jeszcze nawiążemy do Claptona i do jego pomocnej dłoni i pomocnej idei w przywracaniu Jimmy'emu pewności, że powinien wrócić na scenę i do studia. Jest taki album, na którym wielu znakomitych gitarzystów i wokalistów składa hołd Stevie'emu Ray'owi. Z tej płyty wybrałem utwór zatytułowany SRV Shuffle, czyli Stevie Ray Vaughan Shuffle. To było wielkie koncertowe wykonanie tego utworu. Poza Jimmy'm Vaughanem i Claptonem wzięli w nim udział Bonnie Raitt, Robert Cray, B.B. King, Buddy Guy, Dr. John i Art Neville.

0: 开始闹卖。Bonnie Ray。
1: I love Jimmy Moore。
2: I said, hey!

jedną z pierwszych towarzyszek muzycznych w drodze zarówno Stevie'ego Ray'a, jak i Jimmy'ego Vaughana w teksańskim graniu była wokalistka Luann Burton, z którą Jimmy wielokrotnie występował i nagrywał. Ostatnie takie spotkanie w studiu odnotował też Jimmy Vaughan niepublikowanym wcześniej nagraniem, które nosi tytuł What Am I Living For? Oto Luann Burton i Jimmy Vaughan.

Jest też na tym zbiorze wśród tych 96 nagrań kilka wspaniałych koncertowych, wcześniej niepublikowanych nagrań z najbardziej ulubionego przez Teksańczyków miejsca, czyli z Austin. Jak Państwo wiedzą, tam się odbywa taki wielowątkowy zresztą festiwal coroczny, który nosi nazwę Austin City Limits. I podczas jednego z tych koncertów w 2007 roku doszło do spotkania na scenie kilku wspaniałych, bardzo związanych z Teksasem muzyków. I oto za chwileczkę wcześniej niepublikowane nagranie zatytułowane You Upset My Mind, właśnie zrealizowane podczas koncertu tych muzyków na Austin City Limits. A ci muzycy to oprócz Jimmy'ego Vaughna, Omar Ken Dykes, Kim Wilson, Luan Barton, Delbert McClinton, James Cotton i Gary Clark Jr. You Upset My Mind, rok 2007, Austin City Limits.

0: Carlson on the harmonica. How about Miss Lou Ann?
1: Sam sobie zazdroszczę, że mam to wydawnictwo. To naprawdę fantastyczny pomysł, żeby zgromadzić tyle cudnych gitarowych dźwięków na jednym wydawnictwie. 5 płyt zebranych w albumie The Jimmy Vaughan Story. Zakończę tę prezentację antologii nagrań Jimmy'ego Vaughana nagraniem z 2001 roku. Nosi ono tytuł When Did You Leave Heaven? Dziewczęta i chłopcy, kochajmy Jimmy'ego Vaughana. To jeden z najprawdziwszych skarbów elektrycznego gitarowego grania wokół bluesa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

sesji, a później nie znalazły się na oficjalnych wydawnictwach, jest w katalogu Dylana absolutnie nieprzeliczalna. A myślę, że niektóre z nich zyskują właśnie wtedy, kiedy mamy świadomość, że były rejestrowane z poczuciem pełnej swobody i że artysta mógł wtedy pozwolić sobie na jakieś odstępstwa od wcześniej zaplanowanych efektów. Podczas pracy nad albumem Time Out of Mind w latach 1996-97 Bob Dylan zarejestrował utwór zatytułowany Mississippi, który znalazł się potem na albumie o najdłuższym chyba możliwym tytule, który brzmi Fragments Time Out of Mind Sessions 1996-1997 The Bootleg Series Volume 17 Deluxe Edition. Co oznacza, że są to fragmenty sesji nagraniowej do płyty Time Out of Mind z lat 96-97 i ukazują się one w takim cyklu Bootleg Series i jest to wolumin 17 tego cyklu, a do tego jeszcze jest to wydanie Deluxe, czyli specjalnie luksusowe. Uff, Bob Dylan, Mississippi.

Jedną z najczęściej pojawiających się w formie jubileuszowego wydawnictwa jest album Eryka Claptona, czyli Layla and Other Assorted Love Songs. To znaczy oczywiście nie Claptona, tylko Derek and the Dominoes, bo przecież tak wówczas nazwał Eryk swój aparat wykonawczy. Nagrania do tego albumu ciągnęły się dniami i tygodniami i Tom Dowd, producent, bardzo często włączał magnetofony po to, by rejestrować to, co działo się w studiu. Jednym z takich bardzo znanych utworów zarejestrowanych właśnie tą metodą był duet Duane'a Allmana z Ericiem Claptonem, kiedy to artyści wykonywali Mean Old World. I ta wersja jest, jak sądzę, dosyć powszechnie znana, ale jest jeszcze wersja mniej znana, Mean Old World z tego właśnie okresu, która nosi podtytuł Band Version, czyli nie jest to wykonanie duetowe, ale z udziałem zespołu, czyli konkretnie sekcji. I oto przed Państwem ta właśnie wersja. Derek and the Dominoes, Mean Old World.

specjalistami w ujawnianiu nagrań, które nie ukazały się na oficjalnie opublikowanych płytach wcześniej, są także członkowie grupy The Rolling Stones. Niemal każda z ich płyt doczekała się, a jeżeli jeszcze się nie doczekała, to na pewno się doczeka jakiejś formy tak zwanego Deluxe Edition. Tak właśnie stało się z albumem Exile on Main Street w 2020 roku, kiedy to do tych powszechnie znanych ścieżek z oryginalnego wydania dołączono szereg rejestracji, które wcześniej zostały odrzucone. Wśród nich znalazła się także kompozycja Jaggera i Richardsa Good Time Woman. Proszę zwrócić uwagę na harmonikę Jaggera.

0: Archiwum nagraniowe Elvisa Presleya też wydaje się bezdenne i myślę, że jeszcze przez dziesięciolecia będą odnajdywane i wydobywane różne skarby z Presleyowego lamusa. W 2019 roku ukazał się zestaw nagrań zatytułowanych Back in Living Stereo. I to jest album zawierający nagrania, te takie ostateczne, a także tak zwane rzadkie outtakes, czy wręcz nagrania domowe Elvisa z lat 1960-62. Wśród tych nagrań znalazło się także słynne Reconsider Baby, jedno z najbardziej ubluesowionych nagrań Presleya. Ta wersja zawdzięcza swoją oryginalność także tym, że słyszymy odliczanie Elvisa, po którym dopiero następuje pierwsza fraza muzyczna. Reconsider Baby, Elvis Presley.
1: One, two, three,

I raz jeszcze wracam do tej bezdennej taśmoteki związanej z twórczością Boba Dylana, chociaż tym razem będzie to nagranie firmowane przez The Band z albumu Music from Big Pink. I to znowu będzie tak zwane Deluxe Edition z 2018 roku, utwór Long Distance Operator. On był dostępny już na wcześniejszych różnych wydaniach tej płyty, ale w nieco innej wersji. Ta jest chyba o 18 sekund dłuższa, no więc zasługuje na specjalną uwagę. The Band w utworze Boba Dylana, Long Distance Operator.

0: Kolejne nagranie z tych wydobytych z Lamusa wywodzi się z obszernego archiwum repertuarowego grupy Fleetwood Mac w latach 68-70, które nazwano później The Vaudeville Years. Dokonano wielu wspaniałych bluesowych nagrań firmowanych właśnie przez Fleetwood Mac. A ja z tego niesłychanie kołyszącego zbioru wybrałem utwór zatytułowany Blues in B flat minor. Blues, blues, Fleetwood Mac.
1: Blues in B flat minor, take one.

Sorry. One more, please. Blues in B flat minor, take 4. Rolling.

Album, z którego zaprezentujemy kolejne nagranie, jest nie tylko deluxe, ale jeszcze związany z okrągłą rocznicą. 50. rocznica wydania słynnego albumu grupy The Doors, LA Woman. I to jest też pewna oczywista oczywistość, że w tych utworach, które towarzyszyły artystom podczas przygotowań do nagrań zasadniczych, musiał zaistnieć repertuar bluesowy. To będzie nagranie z 1971 roku, The Doors, Rock Me Baby.

To nagranie, które za chwileczkę Państwo usłyszą, nie jest nagraniem z lamusa. Chociażby dlatego, że zostało zarejestrowane już w XXI wieku, a konkretnie w 2021 roku i w zasadzie ukazało się równolegle z innymi powszechnie dostępnymi nagraniami, tyle tylko, że na albumie z tak zwanym ograniczonym dostępem. A mam na myśli album Raise the Roof, czyli owoc współpracy Roberta Planta i Alison Krauss. Otóż ten podstawowy album zawierał 12 nagrań, ale w wydaniu deluxe adresowanym do nabywców w Europie, a także w Ameryce, ale tylko tych, którzy korzystają z sieci Target, znalazły się jeszcze dwa dodatkowe nagrania. Wśród nich kompozycja Lucindy Williams, You Can't Rule Me. Oto Alison Krauss i Robert Plant. To prawdziwy rarytas.

I na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa, w którym gramy perły z lamusa, jedna z wielu, wielu wersji wspaniałego, kołyszącego bluesa skomponowanego przez Little Willie'ego Johna. Najsłynniejsza wersja to wersja Petera Greena. Mówię o utworze Need Your Love So Bad. Tym razem usłyszymy ją w wykonaniu Government Mule, a nagranie to pochodzi z oczywiście płyty Deluxe, czyli specjalnej, luksusowej, albumu Heavy Load Blues. Rok 2021. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Thank you.
1: Wojciech Waglewski, słuchajcie Radia Baobab.

0: Wesołe nutki na wesołej pięciolinii.
1: Bielszy odcień bluesa.

now.

Taki instrumentalny początek audycji Wierszy Odcień Bluesa zdarza się niezmiernie rzadko, no ale myślę, że w tym przypadku ta klasyka jest usprawiedliwiona, bo no cóż to dużo ukrywać. Wierszy Odcień Bluesa zalicza się także do klasyki audycji radiowych. 50 plus lat na antenie, no to już jest coś. Ten początek klasyczny jest usprawiedliwiony zupełnie innym planem repertuarowym tego spotkania z Wierszym Odcieniem, bowiem wpadłem na bardzo, wydaje mi się, oryginalny pomysł, żeby wypełnić

pełnić tę właśnie audycję nagraniami artystów wykonujących bluesa, którzy nazywają się Johnson. Prawda, że oryginalny pomysł? No więc stąd Robert Johnson na początek, no bo to jest taka klasyka klasyki. I sam wykonawca, którego spuścizna jest traktowana przez wszystkich klasyków późniejszych jako coś najbardziej korzennie klasycznego. No i sam utwór Crossroads Blues to też niewątpliwie klasyka klasyki. No a teraz ci inni Johnsonowie. To będą Johnsonowie z bardzo różnych półek i wiekowych, i stylistycznych. No i także będą wśród nich tacy, którzy są bardzo znani, którzy są średnio znani i tacy, którzy są ledwo znani. Myślę, że do tych takich ledwo średnio znanych zalicza się Alvin Johnson, gitarzysta, wokalista, który potrafi w swoich biogramach zachwycać swoimi osiągnięciami i doświadczeniem, a tak naprawdę zdaje się lubi być po prostu sterem, żaglem i statkiem sam dla siebie i jeszcze w dodatku wiatrem i jeździ po świecie jako solista, dobierając sobie artystów akompaniujących i grywa bluesy w różnych miejscach świata. Był też w Polsce, to był chyba 2013 rok, prowadziłem jego koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i wystąpił wtedy z Towarzyszeniem Trójki Polskich Instrumentalistów. Ale ponieważ nie mam satysfakcjonującego nagrania z tego koncertu, to usłyszymy Alvona Johnsona w utworze, który nosi tytuł Satisfaction. Ale to nie jest kompozycja Jaggera i Richardsa, tylko właśnie Alvona Johnsona.

telling somebody how long I need my sassification.

get sassification. Sometimes it requires taking ginseng.

0: suffocation. Now you go out and get you some.
1: Kolejny Johnson to Big Jack Johnson. Można powiedzieć, że to jeden z najważniejszych przedstawicieli Hill Country Blues z Mississippi, który z tego tradycyjnego bluesa delty zrobił coś, co później stanowiło taką fuzję funku, soulu. No i oczywiście to jest bardziej elektryczna forma niż ta klasyczna, jeśli chodzi o Hill Country Blues. Big Jack Johnson zaprezentuje się w jednym z najbardziej chyba zabawnych bluesów, z takich zrealizowanych z przymrużeniem oka, i zatytułował tę pieśń The Laughing Blues, Big Jack Johnson.

kilkoma z dzisiaj prezentowanych Johnsonów miałem możliwość kontaktu osobistego. Wspomniałem o koncercie Alvona Johnsona w Trójce, który kiedyś zapowiadałem w ramach pierwszego odcienia bluesa. No a teraz kolejny mój dobry znajomy, czyli chicagowski gitarzysta, wokalista Carlos Johnson. Trzeba też przypomnieć, że jedyny spośród światowych muzyków grających bluesa, laureat polskiego Fryderyka. Carlos Johnson wystąpił w 1997 roku w ramach audycji Pierwszy odcień bluesa live w Trójce. Wtedy otrzymałem od dyrekcji Trójki wyróżnienie w postaci dyplomu i pięknej statuetki w uznaniu moich bluesowych zasług, a wszystko to dzięki nagrodzie imienia Marii Jurkowskiej, mojej znakomitej poprzedniczki w bluesowym działaniu w Trójce. Posłuchajmy Carlosa Johnsona w standardzie Sweet Home Chicago, a kto mu towarzyszy, no to się okaże w końcowym fragmencie tego nagrania. Carlos Johnson i przyjaciele.

trzeciego. Jeden, jedyny raz razem na scenie. Sławek Wierzcholski. Tadeusz Nalepa. Irek Dudek. Carlos Jansson. Leszek Cichoński. Paweł Ostafił. Wojciech Karolak. Zbigniew Lewandowski. Młodek Krakus. Jerzy Kaczmarek. I kłania się Jan Chojnacki. To były niezapomniane chwile z bluesem. Koncert poświęcony Marii Jurkowskiej.

Myślę, że to jeden z najmniej znanych Johnsonów w tym zestawie. Ernie Johnson, wokalista, który swoją sztukę wokalną opierał na tradycji takich artystów jak na przykład Bobby Blue Bland. Pochodził z Luizjany, ale na dobre zakotwiczył na zachodnim wybrzeżu, gdzie nagrał kilka ciekawych płyt. Między innymi album zatytułowany In the Mood, z którego pochodzi nagranie I'm in the Mood for the Blues. To nagranie zrealizowane zostało w słynnym studiu Muscle Shoals z udziałem równie słynnej sekcji dętej Muscle Shoals Horns. Ernie Johnson.

Najbardziej chyba współczesna jednostka spośród męskich Johnsonów to Jamie Johnson, postrzegany głównie jako artysta bliższy kręgowi muzyki country, ale ze względu na swoje możliwości głosowe, a także na to, że gitary używa jako uzupełnienia swojego głosu, czyli zgodnie z zasadą bluesa, Jamie Johnson świetnie pasuje do dzisiejszego zestawu. Zresztą wystarczy posłuchać, jak pięknie interpretuje własną kompozycję zatytułowaną Sober, Jamie Johnson.